0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
1: Po reklamie.
0: Radio Gra.

0: Mamy poniedziałek, 11 dzień maja, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Grzegorz Braun stawił się we wrocławskiej prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, prokurator Damian Pownuk, poinformował, że europoseł złożył też wniosek o przekazanie tego śledztwa do innej prokuratury.
3: Pan Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie. W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej. I na tym się skończyła czynność dzisiejsza. Nie usłyszał całych zarzutów. W trakcie ich ogłoszenia opuścił gabinet. Prokurator nie ma możliwości fizycznego zatrzymania pana Brauna. Żadnej osoby fizycznie prokurator nie może zatrzymać. Natomiast jeżeli nie jest zatrzymana na postanowienie prokuratora, to nie można zostać fizycznie ograniczona jego wolność i zatrzymana w gabinecie. Teraz w najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, co dalej, jak będziemy dalej procedować, czy ten wniosek zostanie ponowiony. To już zależy od prokuratora referenta.
1: To czwarta próba ogłoszenia Braunowi zarzutów, a jak ten uzasadnia swoje działania?
4: Ja, obserwując bezprawie, wnoszę o wyłączenie prokuratorów, którzy manifestacyjnie wykazują stronniczość w tej sprawie.
5: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu od początku informuje o pełnych danych osobowych pana posła Grzegorza Brauna. Co więcej, pomimo tego, że nie zostały faktycznie przedstawione zarzuty, nie doszło do czynności polegającej na przedstawieniu zarzutów, to w komunikacie prasowym prokuratura okręgowa we Wrocławiu nazywa już pana Grzegorza Brauna podejrzanym. Jednocześnie też ocenia jego zachowanie jako rzekomo prowadzące do obstrukcji procesowej.
1: Mówili Grzegorz Braun i jego pełnomocniczka mecenas Magdalena Majkowska. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, czy wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na zatrzymanie Brauna zostanie ponownie skierowany do prokuratora generalnego.
2: Twoje sprawy.
1: Od czwartku w całej Polsce obowiązują zmienione standardy opieki okołoporodowej. To m.in. wcześniejsza opieka położnej, rozszerzony zakres badań i obowiązkowa konsultacja z anestezjologiem. Wszystkie szpitale będą musiały zapewnić kobietom dostęp do znieczulenia, co, jak mówi Radiu Gra, dr habilitowany Tomasz Fuchs, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Położnictwa i Ginekologii USK w Szpitalu Przyborowskiej, jest już standardem od dawna.
6: Zmiany w przepisach, no jest to pewnego rodzaju nakaz mówiący o prawie pacjenta do walki z bólem, co jest no, taką naturalną rzeczą i fajnie, że to zostało uwzględnione. Natomiast u nas akurat było szczęśliwie, że właściwie każda pacjentka, która przychodziła na salę porodową, zawsze było pytanie o znieczulenie, to ze strony personelu, a ze strony pacjentki, jeśli pacjentka wspomniała ten temat, to oczywiście gdzieś tam to było zawsze brane pod uwagę. I jeśli tylko nie było przeciwwskazań medycznych do założenia takiego znieczulenia, to ta procedura była wykonywana.
1: Zmiany dotyczą również kobiet, które doświadczyły poronienia. Szpitale mają zapewnić im większą prywatność.
6: No, nieludzkim jest, jeśli pacjentka, która straciła ciążę, jest na oddziale w kontakcie z osobami, które są w ciąży i ta ciąża sobie żyje, przebiega fajnie i wszystko jest w porządku. To niesamowicie źle wpływa na psychikę. To jest problem, żeby przygotować idealnie szpital do tego, żeby tych kontaktów nie było, bo jednak są takie czasami wąskie, wspórne gardła, jak izba przyjęć, fragment gdzieś tam oddziału, gdzie się można z tym minąć, dlatego jednak te pacjentki są raczej kierowane u nas, jeśli już na oddział ginekologiczny, tam, gdzie nie ma kobiet ciężarnych. I również jest im proponowana przy przyjściu, pytanie jest zawsze o pomoc psychologa. To jest też taka rzecz, która bardzo pomaga, szczególnie jeśli gdzieś tam ta osoba jest sama w szpitalu, jeśli jest zagubiona, jeśli to są młodzi ludzie po przejściach, no to jakoś w jakiś sposób trzeba im maksymalnie, jeśli chodzi o tę stronę, też psychiczną pomóc.
1: Placówki mają też umożliwić pożegnanie dziecka. początkiem maja ruszył drugi w tym roku nabór do mikrograntów. Przypomnijmy, że istnieją trzy ścieżki, w których można zgłaszać swoje pomysły dla osób fizycznych i grup nieformalnych, dla organizacji pozarządowych i dla młodzieży. W ramach programu na realizację inicjatyw można otrzymać do 10 tysięcy złotych.
7: Chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum. Mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady, bądź inne różne działania, które naprawdę mogą być przeróżne, bardzo kreatywne i tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam wpadnie do głowy.
1: Laura Lempert, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury, w rozmowie z nami przypomina też, kto może zgłaszać swoje pomysły.
7: Ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych może się tak naprawdę ubiegać każdy wrocławianin, każda wrocławianka, czy każda osoba nie mieszkająca we Wrocławiu, ale chcąca działać na jego terenie. I naprawdę mogą to być przeróżne osoby, można działać solo, można działać w grupie, przy czym grupa nieformalna to już są dwie osoby i więcej. Więc można się zrzeszać i można robić, co nam się tylko w mikrograntach podoba i co nam do głowy wpadnie. Także naprawdę jest to bardzo dostępny program w kontekście, powiedzmy, wymogów wnioskodawczych.
1: Pamiętajmy, że mikrogranty to nie tylko wsparcie finansowe.
7: My ze strony koordynatorskiej też wspieramy realizatorów, realizatorki administracyjnie, prawnie, księgowo. My też zajmujemy się takim spisywaniem umów, więc tym się nie trzeba martwić, bo wiemy, że to jest często zagwozdka i że właśnie wszyscy wnioskodawcy się martwią, że może będą musieli spisywać jakieś dokumenty. Tym na spokojnie nie ma co się przejmować, bo to wszystko leży po naszej stronie. Faktycznie staramy się to współorganizować, czyli jeśli wypisujemy na przykład też jakieś wnioski do Zarządu Zieleni Miejskiej, jeśli mamy aktywności na dworze i to jest potrzebne, no to rzeczywiście my ten wniosek wypełniamy często wspólnie z wnioskodawcą, wnioskodawczynią.
1: Nabór trwa do 15 maja. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wrocławskiego Instytutu Kultury.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Od soboty kierowcy na południowym wschodzie Wrocławia muszą liczyć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu. Rozpoczyna się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania z ulicą Mościckiego. Inwestycja, dodajmy, obejmuje także budowę ronda, drogi pieszo-rowerowej i nowych chodników. Pierwszy etap prac potrwa do końca sierpnia. W tym czasie zamknięta zostanie Gazowa. Wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum będzie możliwy przez ulicę Karwińską i Konduktorską. Na skrzyżowaniu z Buforową dopuszczony zostanie wyłącznie skręt w prawo. Zmiany obejmą również skrzyżowanie Karwińska-Opolska-Krakowska. Na Karwińskiej lewy pas będzie przeznaczony do skrętu w lewo, a prawy do wszystkich relacji. Na Krakowskiej z kolei w kierunku Księża ruch będzie odbywał się jednym pasem. Zmiany dotyczą również komunikacji zbiorowej. Trasy zmienią autobusy linii 100, 124, 125 i nocnej 245, a na linii 133 pojawią się dodatkowe kursy na trasie Brochów-Jagodno. Miasto apeluje do kierowców, aby ci wybierali alternatywne trasy. Całość prac ma zakończyć się z końcem tego roku. W piątek mówiliśmy też o innej startującej inwestycji drogowej. W najbliższym czasie ruszy remont chodnika przy ulicy Kłodnickiej na wrocławskich Popowicach Południowych. Prace obejmą około 180-metrowy odcinek, który prowadzi od ulicy Kwiskiej do zespołu szkół nr 20. To ważna inwestycja dla mieszkańców, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoła, przedszkole, żłobek, zabudowa mieszkaniowa, a także punkty usługowe. W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika, co ma ułatwić codzienne dojście do placówek edukacyjnych. Wybrano już najkorzystniejszą ofertę w przetargu i trwają ostatnie formalności przed rozpoczęciem prac.
2: www.radiogra.pl.
1: Pod koniec tygodnia przyjrzeliśmy się też temu, co Wrocław przygotował na zbliżającą się wielkimi krokami Noc Muzeów. W tym roku weźmie w niej udział rekordowe 110 instytucji. Wśród nich jest kilka zupełnie nowych placówek, mówi Radiu Gra Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
8: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
1: Noc muzeów to także wydarzenia towarzyszące, warsztaty i pokazy.
8: No co roku już Nocy Muzeów towarzyszy także, a w zasadzie co dwa lata towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No bardzo dużo atrakcji.
1: Listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu znajdziecie na stronie pik.wrocław.pl. Warto tam zajrzeć, ponieważ niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
0: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Sprawdzamy, co przy poniedziałku ciekawego nas dziś czeka. Wszystko wskazuje na to, że pogoda w kratkę, bo spore zachmurzenie w ciągu dnia ma nam dziś towarzyszyć, ale niewykluczone również przejaśnienia. Natomiast najwięcej chmur, zwłaszcza tych deszczowych, po południu i wtedy największe prawdopodobieństwo opadów deszczu. Mimo wszystko ciepło do 22, nawet 23 stopni. Jak to jest z tym poniedziałkiem, że on się tak szybko po weekendzie pojawia? Na piątek to trzeba czekać 5 dni. Ktoś być może to kiedyś jakoś naukowo wyjaśni. Tymczasem dzień dobry, Piotr Olszowski, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Gramy!

Rano i dobrze, budzimy się w rytm playlisty i dobrej muzy w Radiu Gra o Poranku. I do niej za chwilę wrócimy, ale wcześniej oprócz muzycznego prezentu będą jeszcze dobre słowa dla tych, którzy obchodzą dziś imieniny, a są to Ignacy, Franciszek i Miranda, ale też Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym na tej długiej liście się pojawia, również Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, również Gwalbert, co nie jest bardzo popularnym imieniem, oraz Lutogniew. Dziś mamy dzień bez śmiecenia, warto się nad tym pochylić i też pochylić się, jeśli zauważycie coś, co nie powinno leżeć na trawniku albo na chodniku i po prostu wyrzucić to do śmietnika. Przede wszystkim, bo to o to w tym święcie chodzi, żeby nie śmiecić. Również dzień doradcy podatkowego, czyli na przykład moje święto. Ja również wam doradzam, żeby podatki płacić, bo jak tego nie będziecie robić, to później innego doradcy trzeba będzie szukać.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
14: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubi-boom.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95 i 1 FM. Za chwilę jedziemy dalej, w sensie jedziemy z muzyką, z naszą playlistą, ale wierzę, że wy też, jeśli ruszyliście, to idziecie. No chyba, że trzeba było się gdzieś zatrzymać, a takich utrudnień nie będzie brakowało w najbliższym czasie na mapie drogowej Wrocławia. W sobotę 9 maja tak formalnie rozpoczął się remont na Brochowie i w związku z tym zapowiadane przez drogowców spore utrudnienia. Cała inwestycja polega przede wszystkim i oczywiście na remoncie wiaduktów na ulicy Gazowej i Karwińskiej oraz na przebudowie skrzyżowania ulicy Karwińskiej z Mościckiego i Gazową, a całość tego przedsięwzięcia podzielona jest na etapy. Pierwszy z nich rozpoczął się właśnie w sobotę, ma potrwać do końca sierpnia, a w związku z tym nie ma przejazdu przez ulicę Gazową. Sporo tych zmian, nie tylko dla kierowców, ale też dla pasażerów komunikacji miejskiej, bo trasy zmieniają autobusy linii 100, 124, 125 oraz nocne 245. Warto się wcześniej zorientować, jak to wygląda, żeby później nie cierpieć na przystanku, na przykład czekając na nasz autobus.

0: Kygo i Griffin, Save My Love, to już za nami w Radiu Gra, a za chwilę pogramy sobie dalej do siódmej. U nas między innymi jeszcze Smolasty i Doda, Nim Zajdzie Słońce. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Cappuccino, kafe latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
6: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Team Racing School każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Sprawdzamy, co przy poniedziałku ciekawego nas dziś czeka. Wszystko wskazuje na to, że pogoda w kratkę, bo spore zachmurzenie w ciągu dnia ma nam dziś towarzyszyć, ale niewykluczone również przejaśnienia. Natomiast najwięcej chmur, zwłaszcza tych deszczowych, po południu i wtedy największe prawdopodobieństwo opadów deszczu. Mimo wszystko ciepło do 22, nawet 23 stopni.
4: To jest Gra FM.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Jesteśmy już bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że przed nami kolejne najświeższe, najważniejsze wiadomości w raporcie i trochę szczegółów pogodowych na dziś. Warto zostać blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Poniedziałek, 11 dzień maja, jest 7 na zegarze. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
4: Rafał Jędraszek, zapraszam. W weekend ruszyła inwestycja na wrocławskim Brochowie. Rozpoczął się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej. Do tego przebudowane zostanie skrzyżowanie z Mościckiego. Powstanie rondo, droga pieszo-rowerowa i nowe chodniki. Pierwszy etap prac potrwa do końca sierpnia. Kierowcy muszą przywyknąć do zmienionej organizacji ruchu. Zamknięta jest Gazowa, a wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum możliwy jest przez Karwińską i Konduktorską. Zmiany objęły również skrzyżowanie Karwińska-Opolska-Krakowska, a dojazd do Brochowa od strony centrum możliwy jest tylko jednym pasem, zarówno od krakowskiej, jak i buforowej. Zmiany dotyczą także komunikacji zbiorowej, linii autobusowych 100, 124, 125 i nocnej 245, a na linii 133 pojawiły się dodatkowe kursy na trasie Brochów-Jagodno. Koszt inwestycji wyniesie blisko 15 milionów złotych. Prace potrwają do końca roku.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
4: Ponad 200 ton śmieci i 30 tysięcy wolontariuszy. Tak w liczbach wyglądała piąta edycja akcji Czysta Odra. Jak mówi Dominik Dobrowolski, ekolog z Wrocławia i inicjator akcji, to była wyjątkowa i rekordowa edycja, w którą zaangażowali się nie tylko Polacy.
5: Przede wszystkim największa liczba wolontariuszy. Ponad 30 tysięcy osób przyłączyło się do akcji. Przypomnę, że działaliśmy nie tylko na Odrze, ale na wszystkich jej dopływach. A że Odra jest rzeką międzynarodową, więc i były grupy czeskie, i niemieckie, i oczywiście największą grupę stanowili Polacy. Działaliśmy od pierwszego dnia wiosny i w sumie można powiedzieć, że akcja cały czas trwa. No, również rekordowo udało nam się pozbierać śmieci z Odry i jej dopływów. To akurat nas nie cieszy, no bo po prostu te śmieci są, więc musimy z nimi walczyć. Chcielibyśmy akcję Czysta Odra robić tak, żeby tych śmieci było mało.
4: Dodał w rozmowie z Radiem Gra Dominik Dobrowolski, wrocławski ekolog. A teraz pomysł dla wrocławian na może nową pasję. W powiecie oleśnickim aktywnie działają miłośnicy łucznictwa tradycyjnego. Jak mówią, każdy może spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportu.
6: Serdecznie zapraszamy do Stradomi Wierzchniej 81A. Tam się mieszczą i maty, i siatka, i wszystko, co jest potrzebne, czyli łuki i strzały, i przede wszystkim chęci do strzelania. My uczymy wszystkich, jak się ustawić, jaka pozycja, w jaki sposób i jak strzelać odpowiednio, żebyście wiedzieli, jak i co zrobić, żeby świetną zabawę, jakim jest łucznictwo, w tą pasję wejść. Serdecznie zapraszamy.
4: Zachęcała Aleksandra Łakoma z Dolnośląskiej Ligi Łucznictwa Tradycyjnego.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Będzie kolejne podejście do budowy polskiego samochodu elektrycznego. Podpisano umowę o partnerstwie strategicznym z tajwańskim koncernem Foxconn. Mówi ona o ekspresowej budowie w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych z polską flagą. Kiedy pierwsze auto ma być gotowe?
7: W 2029 roku, czyli za plus minus 3 lata. Tak przekonują wspólnie władze spółki Electromobility Poland oraz minister aktywów państwowych. Nie wiadomo jeszcze, jak to auto będzie wyglądać, ani jak będzie się nazywać. Na pewno nie będzie tu użyta nazwa Izera, czyli ta nazwa, którą wybrał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego.
4: To był Krzysztof Berenda. W Radiu Gra czas na raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek, zapraszam. Piłkarze ręczni Śląska Wrocław przed własną publicznością wywalczyli awans do Ekstraklasy, pokonując w ostatniej kolejce Ligi Centralnej Jurand Ciechanów 33-25. Wrocławianie zajęli pierwsze miejsce w tabeli i zapewnili sobie bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej po rocznej przerwie. Początek meczu należał do gospodarzy, którzy szybko objęli prowadzenie 7-1. W kolejnych minutach rywale z Ciechanowa zdołali zmniejszyć stratę, jednak Śląsk utrzymywał przewagę. W drugiej połowie spotkanie było bardziej wyrównane, ale końcówka zdecydowanie należała do wrocławian, którzy ostatecznie wygrali różnicą 8 bramek. Śląsk-Wrocław to jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłki ręcznej w Polsce, mający na koncie 15 tytułów mistrza kraju oraz finał Pucharu Europy w sezonie 1977-78. Ostatni medal mistrzostw Polski WKS zdobył w 2004 roku. W Wrocław dziś pogodowo, jeśli chodzi o aurę, zapowiada się w kratkę trochę słońca, ale przewaga chmur, no i możliwe opady deszczu. Tak podają przeglądane o poranku w Radiu Gra najnowsze prognozy dla naszego miasta, ale poniedziałek ciepły do 22 stopni Celsjusza. Mają pokazać termometry. Ciśnienie od wczoraj spadło poniżej normy, obecnie na poziomie 1004 hektopaskali i jeszcze będzie spadać.
3: Godzin i 30 minut, tyle ma potrwać dziś dzień od wschodu do zachodu, a to już spory kawałek czasu, żeby go dobrze wykorzystać. A i z drugiej strony, umówmy się, po zachodzie słońca też mogą nadal dziać się ciekawe rzeczy. Tak czy owak, dzień dopiero rozpoczynamy. Piotr Kluszowski, kłaniam się, witam i zapraszam. Gramy.

Rano i dobrze, tak, budzimy się w poniedziałek, na samym początku tego, miejmy nadzieję, kolejnego pięknego tygodnia. Żeby tak było, to warto zerknąć czasami, rzucić okiem i uchem w stronę gwiazd, na przykład w stronę horoskopu. Poniedziałek, 11 maja, ten dzień sprzyja nowym planom i spokojnemu uporządkowaniu priorytetów. To dobry dzień, by zacząć tydzień bez pośpiechu, ale z konkretnym celem. Waga może dziś spojrzeć na pewną sytuację bardziej realistycznie, dzięki temu łatwiej podejmie decyzję. Skorpion z kolei wyczuje odpowiedni moment do działania. Intuicja tu będzie wyjątkowo silna. Strzelec, ten poczuje potrzebę zmiany otoczenia, nawet krótka przerwa poprawi nastrój. Jeśli macie taką opcję, żeby wyskoczyć na chwilę w ciągu dnia pracy, właśnie z pracy, to chyba warto to zrobić. Koziorożec powinien postawić na cierpliwość, nie wszystko musi wydarzyć się od razu. W końcu wodnik znajdzie inspirację w codziennych sytuacjach, tu warto zwracać uwagę na drobiazgi. I jeszcze ryby na koniec, które mają zadbać dziś o swój spokój. Chwila wyciszenia pozwoli odzyskać równowagę, zwłaszcza po emocjonującym u niektórych być może weekendzie.

0: W radiu gra na tej fali. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej takie małe przypomnienie. To właśnie dziś rozpoczynają się te małe matury, czyli egzaminy ósmoklasisty. Przypominamy, taki maraton trzydniowy rozpoczyna się właśnie dzisiaj. Na pierwszy ogień idzie język polski. Test rozpocznie się punktualnie o 9:00 i ma potrwać 150 minut. Jutro uczniowie zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem obcym, nowożytnym. Trzymamy kciuki. Jakoś to będzie. I pamiętajcie jedną z poklasiści. Ważny to egzamin, bez dwóch zdań, ale nie da się go nie zdać. Powodzenia. Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz radia Gra FM.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Poniedziałek w kalendarzu, jeszcze tak zerkam sobie trochę w stronę kalendarza i przypominam nie tylko sobie, ale wam również, że dziś na Tarczyńskiej Arenie mecz piłki nożnej pomiędzy Śląskiem Wrocław a ŁKS-em Łódź i w tym właśnie celu, aby ułatwić kibicom, co zaskoczeniem większym nie jest chyba udział w tym wydarzeniu, Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia zaplanował uruchomienie specjalnych linii tramwajowych. Zdaje się, że autobusem też będzie można trochę bardziej komfortowo dojechać. Rozpiskę znajdziecie na stronach miejskich, bo co do tego, jak kibicować, jak wspierać naszych, wierzę, żadnych instrukcji nie trzeba. Początek meczu o 18.30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii. Je suis désolé.

0: Bledka, dwa dni to już za nami w Radiu Gra. Do 8 oczywiście jeszcze sobie trochę pogramy, a pełno jak zwykle u nas najświeższe informacje w raporcie i trochę o pogodzie na dziś. Za chwilę gramy dalej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.czubi-boom.pl.
5: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
2: Po reklamie.
7: Wrocław dziś pogodowo, jeśli chodzi o aurę, zapowiada się w kratkę trochę słońca, ale przewaga chmur, no i możliwe opady deszczu. Tak podają przeglądane o poranku w Radiu Gra najnowsze prognozy dla naszego miasta, ale poniedziałek ciepły do 22 stopni Celsjusza. Mają pokazać termometry. Ciśnienie od wczoraj spadło poniżej normy, obecnie na poziomie 1004 hektopaskali i jeszcze będzie spadać.
1: To jest Gra FM.

0: hity pełne energii w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O godzinie 8 kolejne informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych też. A wczoraj w niedzielę na Stadionie Olimpijskim drużyna futbolu amerykańskiego, czyli nasze Pantery Wrocławskie, wygrała. To uwaga, bo to przypomnę, jak ktoś nie zdawał sobie z tego sprawy albo nie dostrzegł tego szczegółu. Ostatnie to było spotkanie na własnym boisku w bieżącym sezonie 2026 Polskiej Futbol Ligi. Było zwycięstwo przeciwnikiem, ekipa Kraków Kings. Nasi wygrali 39-24. No to kto był? Kto kibicował? Pytam się teraz. Las rąk w górze, mam nadzieję. No i trzymamy kciuki za również kolejny sezon, trochę nie mogąc się doczekać znowu tych emocji z futbolem amerykańskim u nas tutaj we Wrocławiu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze w Radiu Gra, to oznacza, że wszyscy jak jeden mąż, jak jedna żona również przygotowują się do odsłuchania kolejnych informacji z regionu, ale też z kraju i ze świata. W raporcie będzie też trochę o pogodzie na dziś. Nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi.

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Poniedziałek w kalendarzu, mamy 11 dzień maja, jest 8, w radiu gra kolejny raport.
4: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynam od rozpoczętego w miniony weekend remontu wiaduktów i skrzyżowania na ulicy Gazowej we Wrocławiu. Droga jest nieprzejezdna, a objazdy prowadzą przez dwie wylotówki z miasta, ulicę Opolską i Bufurową, które nawet bez tych utrudnień w godzinach szczytu niemal stoją w korkach. Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta apeluje do mieszkańców, zwłaszcza Brochowa, ale także gmin ościennych, by korzystali z pociągów.
5: Nie ukrywam, że chcielibyśmy, żeby na ten czas, kiedy rzeczywiście te utrudnienia są duże, żeby mieszkańcy, kiedy nie muszą używać samochodu, żeby właśnie wybrali komunikację zbiorową, żeby właśnie wybrali pociąg. Jest to dosyć komfortowa, krótka, szybka podróż do centrum Wrocławia i kiedy można, to warto skorzystać z takiej opcji.
4: Utrudnienia potrwają do końca wakacji.
6: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: Wrocławskie MPK uhonorowało kolejną wybitną postać związaną z historią miasta. Imię Teresy Swędrowskiej, jednej z najwybitniejszych koszykarek Ślęzy Wrocław i reprezentacji Polski, nosi jeden z miejskich tramwajów. Teresa Swędrowska przez lata była ambasadorką wrocławskiej koszykówki. Z drużyną Ślęzy Wrocław zdobyła Mistrzostwo Polski w 1987 roku oraz czterokrotnie wicemistrzostwo kraju. W barwach reprezentacji Polski rozegrała 120 spotkań, a w Ślęzie ponad 270, zdobywając blisko 6000 punktów. Karierę kontynuowała także we Francji, gdzie dwukrotnie sięgała po puchar tego kraju. Po zakończeniu kariery sportowej działała jako wykładowczyni Akademii Wychowania Fizycznego i komisarz spotkań kobiecej ekstraklasy. Teresa Swędrowska zmarła w 2012 roku po długiej chorobie. Obecnie imiona wybitnych postaci nosi już 21 tramwajów. MPK Wrocław wśród patronów znaleźli się m.in. Wanda Rutkiewicz, Jan Nowak-Jeziorański czy również koszykarz Adam Wójcik.
6: Temat dnia w Radiu Gra.
4: Straż Miejska w Wrocławiu poszukuje nowych funkcjonariuszy. Na ten moment na kandydatów czeka 9 wolnych miejsc. Jak zapewnia nasz rozmówca, w tej pracy wrażeń z pewnością nie zabraknie.
7: Tutaj nie ma monotonii, tu nie wpadniemy w rutynę, tu każdego dnia dzieje się coś ciekawego, a zarazem każdy z nas ma możliwość pełnienia tej służebnej roli wobec społeczności lokalnej, co jest naszym zadaniem i tutaj też wiele osób z przyjemnością po prostu tą pomocą mieszkańcom służy.
4: Mówił Radiu Gra Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia. O warunkach zatrudnienia porozmawiamy w jednym z kolejnych raportów jeszcze przed południem. A na koniec tego raportu: matury w toku. Dzisiaj część uczniów zdaje ustny egzamin z języka polskiego, a także egzaminy na poziomie rozszerzonym z matematyki i rosyjskiego.
8: Jak się przygotowujecie? Czy książki, zadania, czy może jakieś nowe formy typu YouTube, sztuczna inteligencja?
9: Trochę tego, trochę tamtego. Myślę, że złoty środek, tak jak zwykle we wszystkim.
10: Z polskiego. Oglądałam streszczenia lektur.
4: O wasze patenty na skuteczną naukę pytała Monika Jędrzejewska. Matury potrwają do końca maja, wyniki będą znane 8 lipca. Ale nie tylko maturzyści zdają ważne egzaminy. Dzisiaj pierwszy tak poważny test wiedzy będą pisać ósmoklasiści. Na początek o 9 język polski i za maturzystów, i za ósmoklasistów. Oczywiście trzymamy mocno kciuki. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny raport sportowy w Radiu Gra o poranku. Orlen Oil Motor Lublin pokonał Betard Spartę Wrocław 55-35 w meczu 5. rundy PGE Ekstraligi. Najskuteczniejszym zawodnikiem wrocławskiej drużyny był Artem Laguta, który zdobył 10 punktów z bonusem. W ekipie gospodarzy wyróżniali się Bartosz Zmarzlik oraz Martin Waculik, którzy regularnie przywozili czołowe lokaty. Spotkanie rozpoczęło się od wyrównanych biegów, jednak w kolejnych wyścigach przewaga motoru Lublin Lublin systematycznie rosła. Wrocławianie mieli problemy z utrzymaniem tempa rywali, a dodatkowo nie ustrzegli się błędów i defektów, jak w przypadku Dana Buelleya w trzecim biegu, czy wykluczenia Brady'ego Kerca w wyścigu 11. Ostatecznie motor Lublin pewnie sięgnął po zwycięstwo, potwierdzając wysoką formę na własnym torze. Dla Sparty Wrocław była to druga porażka w sezonie. Tysiąc 3 hektopaskale na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ale ciśnienie jeszcze dziś spadnie i to poniżej progu 1000. Jeśli chodzi o aurę, to we Wrocławiu można dziś spodziewać się słońca, ale według prognoz ma przeważać zachmurzenie. Niewykluczone, że po południu spadnie deszcz. Na wrocławskich termometrach w ciągu dnia maksymalnie 22 stopnie Celsjusza.
3: Przypomnę, dzień bez śmiecenia dziś, dzień doradcy podatkowego, a imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek i Miranda. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie i duża porcja dobrego grania w tej godzinie przed nami. Piotr Kolszowski, dzień dobry.
6: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Rano i Dobrze, czyli najlepsza radiowa pobudka na tej fali. A teraz będą wieści wprost nie z tej ziemi, bo cały świat dyskutuje o decyzji prezydenta Donalda Trumpa, który przed weekendem kazał opublikować, a później w swoim stylu zaprosił wszystkich do lektury, nawet napisał chyba bawcie się dobrze, do lektury dokumentów opisujących niezidentyfikowane obiekty latające zarejestrowane przez amerykańskie wojsko. Słowem, jeśli kiedykolwiek mieliśmy kontakt z obcą cywilizacją, z UFO mówiąc wprost, to tu są właśnie zdjęcia i szerokie opisy tych sytuacji. Jednocześnie wiemy też, że jak do tej pory udało się nagrać wiele filmów, zrobić zdjęcia, bezpośredniego kontaktu z obcymi jeszcze podobno nie było. Zresztą Donald Trump wiedziałby o tym jako pierwszy, bo to zapewne on reprezentowałby ludzkość w tym pierwszym zetknięciu z obcymi. Pierwszym, jak sądzę, w związku z powyższym, ostatnim. Chociaż może z litości ostatecznie zostawiliby nas w spokoju.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobrze wam gramy o poranku, za chwilę wrócimy do porankowej playlisty. Dobrze zagrała też wczoraj Barcelona, która ostatecznie przypieczętowała swój kolejny triumf w La Lidze. I chyba najbardziej bolesne dla głównego rywala, czyli Realu Madryt, było to, że tę pieczęć Katalończycy postawili, wygrywając 2-0 z Realem właśnie w El Clasico u siebie na Camp Nou. Barca świętuje, lewy jeszcze nie wie co dalej, czy przypadkiem wczoraj nie podnosił tego pucharu dla FC Barcelony po raz ostatni. A Real, no tu oczy piłkarskiego świata chyba również są zwrócone, bo zdaje się, że zmian na wielu płaszczyznach potrzebują królewscy, żeby odbudować się na kolejny sezon. A, no i jeszcze Wojtek Szczęsny. No cóż, gdyby ostatnio łatwo gang zebrał te, ile to było w tej deklaracji? 500 milionów, to wyglądałoby tak, jak Szczena deklarował. A tak, to się zapewne domyślacie, jak Wojtek to zwycięstwo celebrował.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 99.

0: Biedronka.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

Dobrze wam gramy w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. A tu taki ciekawy artykuł na stronach miejskich się pojawił o strażnikach miejskich i ciężkiej pracy i statystykach związanych z tą pracą. Dużo danych się tutaj pojawia. Na przykład taki 6 dzień maja, środa to była. Strażnicy miejscy w wyniku kontroli, jak czytamy, prowadzonych pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym nałożyli 84 mandaty na kwotę prawie 23 tysięcy złotych. Wydali dyspozycję odholowania aż 11 pojazdów. Na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 6 blokad, pouczyli 15 osób i jeszcze jakieś czynności wyjaśniające się w blisko 50 sprawach się toczą. No, robi wrażenie. Sympatyzować ze Strażą Miejską we Wrocławiu nie trzeba, ale odmówić strażnikom tego, że ciężko pracują i mówić, że nic nie robią, absolutnie nam nie wolno.

0: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
17: 1003 hektopaskale na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ale ciśnienie jeszcze dziś spadnie i to poniżej progu 1000. Jeśli chodzi o aurę, to we Wrocławiu można dziś spodziewać się słońca, ale według prognoz ma przeważać zachmurzenie. Niewykluczone, że po południu spadnie deszcz. Na wrocławskich termometrach w ciągu dnia maksymalnie 22 stopnie Celsjusza.
18: To jest Radio Gra.

0: We can dance.
1: Hity pełne energii w radio gra na tej fali. Zbliżamy się do dziewiątej. Ponad 368 tysięcy uczniów klas ósmych. Za kilka minut rozpocznie swój pierwszy duży test, czyli ósmoklasiści siadają do ławek. Czy zamierzają się jakoś wspomagać, czy będą ściągać? Wydawałoby się, że byłoby lepiej, gdyby tego nie robili. Koniec końców, nie wiem, lecz się domyślam. A daleko nie szukając, wczoraj jedna z mam stwierdziła, że teraz uczniowie już chyba tak ściąg nie robią jak kiedyś. Ona przynajmniej niczego takiego u swojego syna nie widziała. A, czyli robią te ściągi jeszcze lepsze, jeszcze mniejsze niż kiedyś. Powodzenia!
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 9:00 na zegarze. Za chwilę u nas kolejne najświeższe, najważniejsze wiadomości w raporcie. Później trochę o pogodzie na dziś. A tego akurat warto będzie z pewnością posłuchać, więc zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: zwalcza ból? Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
9: Spróbować w czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Po reklamie.
12: Poniedziałek w kalendarzu, 11 dzień maja, jest 9. W radiu gra czas na raport.
13: Na wrocławskim lotnisku ruszyła rozbudowa terminala cargo. Tą informacją zaczynamy. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Na terenie lotniczego dworca towarowego Wrocław powstanie hala magazynowo-biurowa, która ma potroić możliwości przeładunkowe terminala. Budowa, której koszt to 31 milionów złotych, ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Inwestycja to największe przedsięwzięcie 28-letniej historii lotniczego dworca towarowego Wrocław. Wraz z ukończeniem budowy nowej hali łączna przestrzeń magazynowa lotniczego dworca wzrośnie do 7,5 tysiąca metrów kwadratowych, a biurowa do 2,5 tysiąca.
14: Wracamy do sprawy.
13: Ponad 200 ton śmieci i 30 tysięcy wolontariuszy. Tak w liczbach wyglądała piąta edycja akcji Czysta Odra, o której rozmawiamy dziś z jej inicjatorem, wrocławskim ekologiem Dominikiem Dobrowolskim. Teraz pytamy o to, co znaleziono w rzece, jak i przy nabrzeżach.
15: Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem. Jakieś odpady pobudowlane, czyli widać, że ktoś zamiast płacić za wywóz śmieci, te śmieci wywozi do lasów. Oczywiście mnóstwo również jest opakowań różnego rodzaju. Może nie stanowiły te śmieci głównego strumienia odpadów w rzece, ale one są bardzo takie niebezpieczne, typu odpady powędkarskie, czyli żyłki, haczyki, jakieś spławiki, pudełka na robaki, więc tutaj też apel do wędkarzy. Kochani, jeżeli korzystacie z rzek i lubicie spędzać nad nimi czas, to posprzątajcie po sobie i nie zostawiajcie bałaganu i śmieci, bo to jest po prostu paskudne.
13: Dodał w rozmowie z Radiem Gra Dominik Dobrowolski, ekolog z Wrocławia. A teraz przenosimy się do wrocławskiej archikatedry, gdzie trwa montaż odrestaurowanych organów Zauera. To jeden z największych tego typu instrumentów w kraju.
16: Przywieźliśmy do katedry odrestaurowane pierwsze elementy. Są to kluczowe elementy do ponownego zmontowania tego instrumentu w murach tej wspaniałej świątyni, ponieważ są to elementy konstrukcyjne, które jak gdyby będą całą strukturę utrzymywały i dodatkowo przywieźliśmy też już część wiatrownic organowych, które jak gdyby są fundamentami do ustawienia później wszystkich piszczałek i jak gdyby całych zespołów brzmieniowych, które no, mają tutaj kluczowe znaczenie dla ponownego zagrania instrumentu. Prace są równolegle prowadzone jak gdyby na strychu katedry, gdzie też część instrumentu będzie ponad 30 głosów, jak i na chórze głównym. W tym momencie prace przede wszystkim polegają na przewożeniu, wciąganiu wszystkich elementów na strych katedry.
13: Opowiadał Piotr Zych, koordynator prac.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Z Węgier do Stanów poszukiwany w Polsce listem gończym były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od soboty przebywa w USA. Polska ma dzisiaj wystąpić z wnioskiem o ekstradycję, zapowiada obecny szef resortu Waldemar Żurek.
11: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
13: Przypomnijmy, według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. To ma być ciepły dzień we Wrocławiu z temperaturą maksymalną w granicach 22 stopni Celsjusza, 1003 hektopaskale obecnie na barometrze radia gra, ciśnienie z tendencją natomiast spadkową. Poniedziałek, mimo obecności słońca, raczej w przewadze zachmurzenia. Prognozy dla Wrocławia mówią o opadach deszczu, ale te dopiero mają pojawić się po południu.
12: To już wszystko na dziś ode mnie. Pięknie dziękuję. Kłaniam się bardzo nisko. Za ósmoklasistów trzymamy kciuki. Rodzicom doradzamy, żeby się za bardzo nie stresować i czekać spokojnie na koniec, na kontakt po egzaminie. Piotr Kolszowski, dobrego dnia życzę. Trzymajcie się ponownie. Spotykamy się jutro punkt 6. Cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: tak też muzycznie łagodnie wchodzimy w tę część dnia. Kłaniam się, dzień dobry, kilkanaście minut po dziewiątej na zegarach. To jest Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. A jeżeli za wami weekend, taki właśnie pełen atrakcji, wydarzeń, raz w górę, raz w dół, emocji, no to teraz czas na odpoczynek. Albo po prostu czas na intensywne działania. W końcu poniedziałek, rządzi się swoimi prawami. Kłaniam się, po dziewiątej kilkanaście minut na zegarach. No to my zaczniemy zacnie, bo za chwilę u nas Ricky Astley, a później Alan Walker. Marcin Miśniewski, jesteśmy razem do 13. Zapraszam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest. Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długo Łęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długo Łęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Najpierw kilka nieco chłodniejszych dni, aby później z każdym kolejnym robiło się coraz cieplej. Pod koniec tygodnia, tego tygodnia już w okolicach 20 zakręcą się termometry, a przyszły tydzień, no to już mocno powyżej 20. Mają pokazywać słupki rtęci w mieście i w regionie. Tak pokrótce to wygląda, ale co nam przyniesie aura w najbliższych godzinach? O tym u nas już za chwilę. Zagramy też coś dla tych, którzy potrzebują już teraz chwili relaksu. Mika, relax, take it easy. To za chwilę w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlaczego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
1: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Reklamie.
12: To ma być ciepły dzień we Wrocławiu z temperaturą maksymalną w granicach 22 stopni Celsjusza, 1003 hektopaskale obecnie na barometrze Radia Gra, ciśnienie z tendencją natomiast spadkową. Poniedziałek, mimo obecności słońca, raczej w przewadze zachmurzenia. Prognozy dla Wrocławia mówią o opadach deszczu, ale te dopiero mają pojawić się po południu.
1: To jest Gra FM.

To jest Hunter X i Golden w Radio Gra. Wczoraj bardziej srebrny niż złoty puchar podniósł nasz polsko-hiszpański toreador, czyli Robert Lewandowski, który po raz trzeci ze swoją FC Barceloną został mistrzem Hiszpanii po El Clasico, pokonując Real Madryt. Stało się wszystko jasne na kilka kolejek przed końcem sezonu, że to właśnie Barcelona będzie po raz kolejny z panem Robertem mistrzem tego kraju. No i uwaga, tym samym pan Robert osiągnął absolutnie kosmiczny wynik, zostając po raz 14 mistrzem kraju, w którym akurat grał. Mowa tu rzecz jasna o Bundeslidze, lidze niemieckiej i o lidze hiszpańskiej. Gratulacje dla naszego toreadora. 14 razy został mistrzem kraju. Szaleństwo.

0: Ania Dąbrowska i porady na zdrady w Radiu Gra przed 10, a po 10 między innymi będzie o tym, czym będziemy żyli w tym tygodniu, chociażby konkursem Eurowizji, bo te eurowizyjne emocje zaczną się dla nas także już od najbliższego czwartku. Szczegóły po naszym serwisie. Zapraszam, pozostańcie z nami. Będzie też coś o pogodzie. To za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2300.

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
4: To jest 11 dzień maja, na zegarach jest 10. Czas w Radiu Gra na najnowszy serwis informacyjny.
5: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek prace na wrocławskim Brochowie. Miasto rozpoczęło, przypomnijmy, przebudowę skrzyżowania i wiaduktów na ulicy Gazowej. Jest ona zamknięta, a osiedlowe drogi, które mogłyby być alternatywą, zamieniono na jednokierunkowe. W efekcie cały ruch został skierowany na Buforową, na Jagodnię, Nieopolską, na Brochowie. Sznuraut ustawiał się tam już o 6 rano. Nadal miejscami tworzą się korki, a kierowcy, którzy utknęli na Opolskiej, mówią, że trudno im sobie wyobrazić życie przez kolejne 4 miesiące, bo tyle potrwają utrudnienia.
6: To jest szaleństwo po prostu. Jak można zaczynać remonty w kilku miejscach strategicznych, gdzie nie ma żadnej drogi dojazdowej tu od strony Oławy do miasta?
7: No ciężko bardzo, panie. Bardzo mało się porusza. Już stoimy pół godziny. No spieszy się do pracy, ale co zrobić?
8: No jest ciężko, no ale trzeba uważać, bo jest korek. Ale wiedziałem o tym, bo już informacja była wcześniej, w piątek, w sobotę. I powoli uważam i w miarę daję radę, no nic nie zrobi, no muszą ten wiadukt zrobić.
5: Te głosy zebrała Martyna Czerwińska.
9: Wracamy do sprawy.
5: A wracamy do tematu wakatów w Straży Miejskiej Wrocławia. Wprawdzie jest ich niewiele, jak na służby mundurowe, bo niespełna 10, ale strażnicy zapraszają, by aplikować w swoje szeregi.
10: Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna, dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie.
5: Mówił Radiu Gra Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia. A jeśli myślicie o wiosenno-letniej aktywności, ale niekoniecznie lubicie biegać, ćwiczyć na bieżni, to może by tak spróbować łucznictwa. W aglomeracji wrocławskiej, dokładnie w powiecie oleśnickim, aktywnie działają miłośnicy łucznictwa tradycyjnego, którzy spotykają się regularnie w Stradomi Wierzchniej koło Sycowa. Na początek o sprzęt nie musicie się martwić.
11: Na początku nieodpłatnie użyczamy, żeby wiedzieć, jaka moc łuku jest potrzebna, czy taka akurat, jaka jest, to nam zupełnie odpowiada, czy może jakiś mocniejszy łuk, jak to wszystko wygląda, jakie strzały, bo też wbrew pozorom strzały są bardzo istotne. Spin strzał jest, długość strzału jest istotny, spin strzału jest istotny, więc na to wszystko wpływa nasza celność strzelania. Czasami jest tak, że mimo wszystko celności brakuje nam tego czegoś, czyli treningu. Trening, jeszcze raz trening, bo oprócz tego, że mamy świetny sprzęt, to jeszcze trzeba to trenować. Trenujemy oko, trenujemy pamięć mięśniową, więc to jest bardzo, bardzo ważne.
5: To była Aleksandra Łakoma z Dolnośląskiej Ligi Łucznictwa Tradycyjnego. Słuchacie raportu Radia Gra. To idealny moment, by przygotować się do wakacyjnych wyjazdów od strony medycznej. Sprawdziliśmy, o co już teraz warto zadbać.
12: Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wśród polskich turystów wciąż popularne są wakacje w Azji. Tu przed wyjazdem zalecane są w pierwszej kolejności szczepienia. Specjaliści przypominają też o ochronie przed śmiertelną chorobą, jaką jest malaria, która wciąż występuje w głębi krajów, takich jak na przykład Sri Lanka. Tutaj profilaktyka polega nie na szczepieniu, tylko na przyjmowaniu leków na receptę już przed wyjazdem.
5: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz. 1001 hektopaskali już pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra, a ciśnienie jeszcze będzie spadać i ma tak być do wieczora, a potem będzie zwyżkować z kolei. A poniedziałek we Wrocławiu generalnie póki co słoneczny, ale prognozy mówią o możliwym zachmurzeniu i wciąż potwierdzają, że po południu, ale i w nocy może spaść deszcz. Na termometrach w ciągu dnia niemało 22 stopnie Celsjusza.
4: Są pewne głosy, które twierdzą, że poniedziałku to w ogóle nie powinno być. No ale mam nieodparte wrażenie, że szybko wtorek stałby się takim naszym dzisiejszym poniedziałkiem. Kłaniam się, dzień dobry, no to mocy przybywa i chwila po 10 na zegarach, a w radiu gra Alex Warren i Sowasz na dobry początek. Marcin Misiewski, witajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Bo do tanga trzeba dwojga. Budka suflera w Radiu Gra. Żeby przejść do wielkiego finału konkursu Eurowizji, potrzebne są głosy oglądających, widzów. No i mam nadzieję, że od jutra, kiedy te emocje dla nas wystartują, bo jutro pierwszy półfinał, później 14 drugi i wielki finał 16 Austria, Wiedeń. To jest to miejsce, gdzie będziemy rywalizować z nadziejami, bo Polka będzie śpiewała swoją piosenkę Pray jako 14 przedostatnia. To oznacza, że jak mówią eksperci, ma spore szanse, dlatego że te piosenki po prostu zapamiętujemy i jest nam łatwiej na nie zagłosować. No więc trzymamy kciuki. Jutro wielkie emocje. Jutro startuje pierwszy półfinał z udziałem Alicji Szczeplińskiej.

0: A wódka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: To księżniczka z Barbadosu w Radiu Gra FM Wrocław. Rihanna, Don't Stop the Music w Radiu Gra. A my zaglądamy na miejską stronę na wrocław.pl, gdzie dzisiaj znajdziemy mapę i tu apel, informacja ważna dla wszystkich młodych ludzi, bo to są przede wszystkim użytkownicy skateparków, pub tracków, boisk do siatkówki plażowej w naszym mieście, a jest ich sporo. A to być może też jest taki etap przygotowania do letniego sezonu, tak żeby wiedzieć, gdzie nie będzie nudy. No a tych miejsc jest sporo. Od na przykład samych pub tracków we Wrocławiu mamy kilka: Zakrzów, Królewiecka, Stabłowice, Kuźnik, czy też Wzgórze Andersa. Pełna mapa na miejskiej stronie. Nic, tylko korzystać. Rolkarze, hulajnogi, deski. Tych chyba troszkę mniej ostatnimi czasy, ale mam nadzieję, że jeszcze hype na deskorolki wróci. Korzystajcie i bawcie się dobrze. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Filip Lato i Sudden Grace. W ubiegłym tygodniu trzymaliśmy kciuki za maturzystów, no a w tym tygodniu trzymamy te same kciuki równie mocno jak nie mocniej za wszystkich ósmoklasistów. Do ich egzaminów wrócimy jeszcze dziś w Radiu Gra. Pozostańcie z nami, a za chwilę sprawdzimy dla Was najnowsze info o pogodzie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: są samochody, jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: 1001 hektopaskali już pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra, a ciśnienie jeszcze będzie spadać i ma tak być do wieczora, potem będzie zwyżkować z kolei. A poniedziałek we Wrocławiu generalnie póki co słoneczny, ale prognozy mówią o możliwym zachmurzeniu i wciąż potwierdzają, że po południu, ale i w nocy może spaść deszcz. Na termometrach w ciągu dnia niemało 22 stopnie Celsjusza.
6: To jest Gra FM.

0: To jest Accent i Katie w Radio Gra. Teraz będzie o naukowcach, ale nie tych amerykańskich, tylko tych brytyjskich z University of East London, którzy sprawdzili, że dzięki mniejszej ilości zużycia energii można bardziej doświetlić swoje, na przykład, mieszkanie. A wyniki są takie, że dzięki dobrze zaplanowanemu oświetleniu LED możemy zmniejszyć zużycie prądu nawet o 15%, a jednocześnie zwiększyć też jasność pomieszczeń. Okazuje się to po prostu możliwe. Naukowcy porównali tradycyjne układy oświetleniowe z tymi, które zostały wygenerowane między innymi przez sztuczną inteligencję. Wniosek jest prosty, liczy się nie tylko rodzaj żarówek, ale też to, gdzie i jak one świecą. I może nie jest to rewolucja naukowa, ale jeżeli ktoś właśnie jest na etapie, być może, projektowania własnego mieszkania, tudzież domu, warto wiedzieć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
8: Na zegarach 11:00, to jest poniedziałkowe przedpołudnie z Radiem Gra. Czas na najnowszy raport.
9: Na wrocławskich Kłokoczycach trwa jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat i nią zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje budowę nowej kanalizacji sanitarnej, która umożliwi podłączenie ponad 100 budynków do miejskiej sieci. Prace są już zaawansowane w ponad 65%. W ramach projektu powstaje ponad 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej oraz nowa i zmodernizowana sieć wodociągowa. Zakończono już większość robót na bocznych ulicach. Obecnie prace koncentrują się na samej Kłokoczyckiej. Wartość inwestycji to blisko 30 milionów złotych, około 28 milionów pochodzi ze środków MPWiK oraz funduszy unijnych programu Phoenix, a pozostałe 2 miliony złotych to wkład Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Po zakończeniu inwestycji wszystkie nawierzchnie ulic zostaną odtworzone w standardzie wyższym niż dotychczas.
0: Temat dnia w Radiu Gra.
9: Słynne organy Zauera we wrocławskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela przechodzą modernizację. Właśnie przyjeżdżają do świątyni pierwsze elementy instrumentu, które są montowane. Jak mówi Piotr Zych, koordynator prac, renowacja ma zakończyć się z przerwami jeszcze w tym roku.
10: Postęp prac jest bardzo zaawansowany pod względem zakładowym, że większość materii brzmieniowej, czyli wszystkich tych piszczałek, mamy już odrestaurowanych. Elementy, które wymagały jakiegoś odtworzenia, oczywiście zostały odtworzone z zachowaniem pełnego poszanowania tradycji i historii instrumentu wzorcowego, który pochodził z hali stulecia. Natomiast instrument zostanie rozbudowany o dodatkowe kilkadziesiąt głosów, więc część z tych głosów rzeczywiście trzeba całkowicie wykonać od nowa, ale są to również rekonstrukcje na podstawie wzorców historycznych.
9: A dodajmy, że nad montażem organów pracuje 12 osób. A teraz gratka także dla wrocławskich cyklistów. Ruszyły bowiem zapisy na kolejny oleśnicki rajd rowerowy adresowany do całych rodzin. Więcej na ten temat i o tym, gdzie można się zgłosić, opowie Piotr Paszkowski.
11: Rajd rowerowy odbędzie się 13 czerwca. Start będzie znajdował się na boisku szkoły podstawowej nr 7 przy ulicy 11 listopada w Oleśnicy.
12: Pierwsze 200 osób, zapraszam wszystkich jak najszybciej. Wtedy macie pewność, że pojedziemy razem.
3: sklepem.
11: Do sklepu na Placu Zwycięstwa.
3: Tak, do sklepu na Placu Zwycięstwa.
11: Mówił Mariusz Kiryk z Międzyszkolnego Integracyjnego Klubu Sportowego Junior Oleśnica. Trasa będzie liczyła 26 kilometrów.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
9: To był pracowity weekend dla ratowników tatrzańskiego pogotowia ratunkowego. Tylko wczoraj z pomocą śmigłowca ratowali narciarza, który uszkodził sobie bark zjeżdżając z rysów. Warunki w górach są nadal trudne. Zalega jeszcze sporo śniegu, a w najbliższych dniach może go jeszcze przybyć.
12: Należy się spodziewać, że ten śnieg, który dziś, wczoraj jest dosyć mokry, miękki, stanie się twardy jak beton. Wtedy zdecydowanie dużo większym zagrożeniem podczas poruszania się po nim będzie ewentualne poślizgnięcie i upadek niż szansa wyzwolenia lawiny bądź też małej lawinki z SUW-u.
9: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski. I przed południem Wrocław spochmurniał, promienie UV zaglądając przez redakcyjne okna Radia Gra. Do tej pory, no teraz przygasły, na mapy pogodowe, w które my zerkamy, te mapy dla naszego miasta wieszczą, że taka aura może już utrzymywać się nad Wrocławiem zarówno po południu, jak i w nocy. Możliwe opady deszczu do tego, a jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia, to do 22 stopni Celsjusza maks wskażą dziś wrocławskie termometry.
8: Zaklinamy poziomkową rzeczywistość, tak żeby było już tylko miło, łatwo i przyjemnie, tego się trzymając. Skłaniam się po 11 w Radiu Gra. Marcin Misiewski, dzień dobry. Magic System na początek i Dawid Podsiadło o sezonach. A u nas w tej godzinie między innymi będzie o dużych ułatwieniach dla kierowców. Zapraszam.

0: Mia, Closer na dobre przedpołudnie z Radiem Gra. Teraz dobre informacje mam dla kierowców, bo właśnie ruszył portal serwis, w zasadzie infokierowca.pl, dzięki któremu wiele spraw kierowcy mają załatwić szybko, łatwo i przede wszystkim online'owo, jak zapewniają urzędnicy. Otóż dzięki temu serwisowi przez internet będzie można załatwić między innymi, i to może być mała rewolucja, wymianę prawa jazdy, będzie można zamówić wysyłkę dokumentu pocztą lub do urzędomatu, opłacić wydanie dokumentu, ustawić przypomnienie o kończących się uprawnieniach i badaniach, no i zapisać się na egzamin na prawo jazdy. Do logowania wystarczy nam tylko login profilu zaufanego lub aplikacja mObywatel, aby móc skorzystać z serwisu infokierowca.pl. Czyli nadeszła wiekopomna chwila, jak mówił klasyk. Rose za chwilę u nas i Bruno Mars, a później Sean Baker i VIP.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
6: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
10: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia. Gra FM.

Sean Baker w Radio Gray, Very Important Person, czyli VIP, niech każdy dzisiaj tak się właśnie poczuje. A my poczujemy, że Noc Muzeów zbliża się dużymi krokami już teraz, dlatego że od kilku dni, dokładnie od 8, ruszyły zapisy na bezpłatne warsztaty, spacery, wykłady i oprowadzania zorganizowane podczas Nocy Muzeów 2026 we Wrocławiu. No więc czekają nas warsztaty malarskie, ceramiczne, zwiedzanie m.in. od kulis stacji radiowych, spacery architektoniczne po Wrocławiu, nocne zwiedzanie zajezdni MPK, pokazy i wydarzenia filmowe, warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne dla dużych i małych. Na niektóre z tych zorganizowanych zajęć obowiązują zapisy, więc warto pośledzić to wszystko na stronie albo Urzędu Miasta Wrocławia, czyli wrocław.pl, albo bezpośrednio na stronie Nocy Muzeów, do czego was gorąco zachęcamy, aby niczego nie przegapić, bo będzie się działo.

0: Krzysztof Krawczyk. I wszystko jasne w Radiu Gra po godzinie 12 nasze kalendarium. A właśnie a propos kalendarza, dzisiaj dzień bez śmiecenia. Proszę zapisać, zapamiętać i zastosować przede wszystkim. A do kalendarium i do urodzin osób znanych i lubianych wrócimy po godzinie 12. Wcześniej u nas najnowsze informacje o pogodzie, a później Hathaway's What Is Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: I przed południem Wrocław spochmurniał, promienie UV zaglądając przez redakcyjne okna Radia Gra. Do tej pory, no teraz przygasły, na mapy pogodowe, w które my zerkamy, te mapy dla naszego miasta wieszczą, że taka aura może już utrzymywać się nad Wrocławiem zarówno po południu, jak i w nocy. Możliwe opady deszczu do tego, a jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia, to do 22 stopni Celsjusza max wskażą dziś wrocławskie termometry.
4: To jest

Za chwilę 12, za chwilę południe, więc oficjalnie wszyscy ósmoklasiści, którzy zaczęli swoje zmagania z językiem polskim o godzinie 9, no już egzamin mają za sobą, bo na każdy z nich jest 150 minut przeznaczonych, a tych młodych ludzi, którzy zaczęli ten maraton egzaminacyjny, jest w Polsce 393 tysiące. Dziś język polski, język ojczysty, jutro matematyka, później język angielski. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca i będą miały kluczowy wpływ, znaczenie podczas rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych, dlatego ten egzamin jest istotny, jakby nie patrzeć, a nie jest tylko podsumowaniem tego, co młodzi ludzie przez 8 lat robili w szkołach podstawowych. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Radio Gry.

0: 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
11: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
12: A w tobie?
11: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Po reklamie.
14: W samo południe w Radiu Gra mamy dla Was najnowsze wiadomości. To czas na serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
15: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek tego raportu ponownie wrocławski Brochów, gdzie rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania i wiaduktów na ulicy Gazowej. Są objazdy, a żeby nie stać w korkach, Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zaleca alternatywne trasy i alternatywne środki transportu niż samochód.
16: Zachęcamy także do korzystania ze wschodniej obwodnicy Wrocławia właśnie osób, które mieszkają w Obwarzanku. Jest to też jakaś opcja do poruszania się w tym bez wątpienia ciężkim momencie dla mieszkańców gmin ościennych, a także do korzystania z komunikacji zbiorowej. Mimo tego, że remont na wiaduktach będzie odbywał się nad liniami kolejowymi, to w dzień pociągi będą kursować do Wrocławia właśnie z tych stacji kolejowych gmin ościennych.
15: A jeśli chodzi o zmiany w organizacji ruchu, to przypomnijmy, zamknięta jest ulica Gazowa, a wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum możliwy jest przez Karwińską i Konduktorską. Zmiany objęły również skrzyżowania Karwińska, Opolska, Krakowska. Dojazd do Brochowa od strony centrum jest możliwy tylko jednym pasem, zarówno od Krakowskiej, jak i Buforowej. Zmiany dotyczą także komunikacji zbiorowej, linii autobusowych 100, 124, 125 i nocnej 245. Warto dodać, że na linii 133 pojawiły się dodatkowe kursy na trasie Brochów-Jagodno. Dodajmy, że koszt całej inwestycji wyniesie blisko 15 milionów złotych. Wszystkie prace potrwają do końca roku, a pierwszy ich etap do końca wakacji.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: Sezon na Odrze już w pełni. Co kilka minut z wrocławskich przystani odpływają kolejne statki, motorówki i kajaki. Na bulwarze Dunikowskiego przy Ostrowie Tumskim jest Martyna Czerwińska i kapitan Wikinga Robert Skucha.
18: Dokąd pływacie? Co zobaczymy płynąc takim rejsem?
19: Przede
5: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby wybierać małe jednostki, które są w stanie wpłynąć na środkowy węzeł, czyli pod wszystkimi niskimi mostami. Tam mamy przepiękne miejsca, gdzie mamy archipelag pięciu wysp, mamy Uniwersytet Wrocławski, możemy podpłynąć pod elektrownię, przepięknie odremontowane mosty pomorskie, tam duże statki nie pływają.
13: A Wrocław z perspektywy rzeki wygląda zupełnie inaczej, pięknie.
5: Oj, proszę panią, to jest, niektórzy z turystów mówią krótko, gdybyśmy chcieli to przejść, to kilka godzin, a tutaj jest podróż bajkowa, gdzie przenosimy turystów w czasy przeszłe i wskazujemy miejsca, które warto odwiedzić właśnie spacerując po rejsie.
15: Tyle od Martyny i kapitana Wikinga. Teraz w raporcie Radia Gra informacje ogólnopolskie. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie będzie eskalować w tym tygodniu na stacjach paliw, powinniśmy zobaczyć obniżki cen. Tak prognozują eksperci.
18: Ceny benzyny niższe o 20 groszy. Ceny oleju napędowego niższe o około 25 groszy i duży potencjał do spadków ma również autogaz. Paliwo to powinno potanieć o około 10 groszy na litrze.
15: Wyliczała analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl Magdalena Robak. Przypomnijmy, dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Za litr diesla nie więcej niż 7,03. Druga część dnia we Wrocławiu pod znakiem zachmurzenia i nie tylko opadów deszczu, ale i możliwych burz. Jest bowiem ostrzeżenie pierwszego stopnia także dla stolicy Dolnego Śląska. Będzie obowiązywać do 22. Jeśli chodzi o temperaturę, to na redakcyjnym termometrze Radia Gra obecnie 20 kreska na plusie. Maksymalnie według prognoz ma pokazać 22 stopnie Celsjusza i ciśnienie z tendencją spadkową obecnie na wrocławskich barometrach równiutkie 1000 hektopaskali.
14: W domu, pewnie w pracy, a może i w samochodzie, gdziekolwiek jesteście, mamy dla was hity pełne energii w Radiu Gra po 12, otwierając tę drugą część dnia po oficjalnie popołudnie. Andy Das na początek i Michael Jackson's Beat It. Marcin Misiewski, dzień dobry.
17: Radio Gra, hity pełne energii.

czas na nasze codzienne kalendarium w Radiu Gra. Dzisiaj 11 dzień maja w kalendarzu, a to dzień bez śmiecenia. 11 maja w 1997 roku komputer Deep Blue stworzony przez IBM pokonał mistrza świata w szachach Garego Kasparowa. No i był to przełomowy moment w historii sztucznej inteligencji. A tego dnia w roku 2000 w Indiach urodził się miliardowy obywatel tego kraju. Symboliczną miliardową mieszkanką została dziewczyna Ashta Arora. Urodziny dziś obchodzą Marta Żmuda-Trzebiatowska, polska aktorka Eric Bardon z zespołu The Animals i Natasha Richardson. A 11 maja 2001 roku zobaczyliśmy kultowego Shreka. Animacja, która zmieniła kino filmowe, no i stała się światowym fenomenem. A 11 maja 1981 roku pożegnaliśmy także króla i legendę reggae Boba Marleya.

0: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
11: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
12: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: kwiatek. Kwiatuszki od Miley Cyrus w Radiu Gra FM, a teraz będzie o czystej Odrze, akcji, która ruszyła wraz z początkiem wiosny i zakończyła się z końcem kwietnia. Jak mówią jej organizatorzy, w tym roku akcja przeszła najśmielsze oczekiwania. Była to rekordowa edycja. No i sama rzeka jest jednak bardziej czysta po tym, gdy wolontariusze, a było ich nieoficjalnie około 30 tysięcy, zebrali oni aż 200 ton śmieci z rzeki. Jakie najczęściej śmieci trafiały się i przy rzece, i w samej rzece, o tym u nas w serwisach informacyjnych na pewno jeszcze będziecie mieli okazję usłyszeć. Ale na szczęście Odra jest już bardziej czysta, no a akcja będzie prowadzona systematycznie, no i zobaczymy, czy będą bite kolejne rekordy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: sztuczna inteligencja coraz lepiej radzi sobie z codziennym prognozowaniem pogody, ale jednak poddaje się w momencie, kiedy mamy do czynienia z warunkami nieco bardziej ekstremalnymi. Na szczęście w najbliższym czasie tych raczej ekstremalnych się nie spodziewamy, a co nam przyniesie aura w najbliższych godzinach w naszym mieście, o tym za chwilę u nas. A później Electric Light Orchestra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: samochody jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
1: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować w czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Po reklamie.
11: Druga część dnia we Wrocławiu pod znakiem zachmurzenia i nie tylko opadów deszczu, ale i możliwych burz, jest bowiem ostrzeżenie pierwszego stopnia także dla stolicy Dolnego Śląska. Będzie obowiązywać do 22. Jeśli chodzi o temperaturę, to na redakcyjnym termometrze radia gra obecnie 20 kreska na plusie. Maksymalnie według prognoz ma pokazać 22 stopnie Celsjusza i ciśnienie z tendencją spadkową obecnie na wrocławskich barometrach równiutkie 1000 hektopaskali.

0: Jest most w tym numerze Offenbach, Overdrive, prawie na finał naszego dzisiejszego spotkania. To hity pełne energii, tych brakować też po 13 u nas nie będzie. I jeszcze więcej lokalnych newsów i treści, także po pierwszej na antenie Radio Gra poznacie więc z nami. A ja mówię dziękuję, także dziękując za gościnne występy, bo jutro od 9 wraca gospodarz tegoż to pasma, czyli Mariusz Pocyło. Marcin Misiewski, dzięki i do usłyszenia.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników.

0: Kat Extra. 12 na osobę. Kaufland.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, ETTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundery!
4: Kto?
5: Wundery!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: 11 dzień maja, poniedziałek, godzina 13, a więc pora na pierwszy popołudniowy raport. Zapraszam.
12: Daniel Hawrylenia, witam po południu w poniedziałek. Najnowszy raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od wyników ostatnich kontroli wrocławskich rowerzystów przeprowadzonych przez policję. Zrobiło się cieplej i na ścieżkach rowerowych pojawiło się więcej jednośladów. A co sprawdzali policjanci i jakie są efekty tych kontroli? O tym nasza reporterka Paulina Schneider.
13: Mundurowi zwracali uwagę przede wszystkim na trzeźwość kierujących, stosowanie się do przepisów i obowiązkowe wyposażenie jednośladów. Skontrolowano 128 rowerzystów i wystawiono aż 72 mandaty. Kierujący otrzymali też 18 pouczeń. Najczęstsze wykroczenia to nieprawidłowa jazda po chodniku, jazda wzdłuż po przejściach dla pieszych i niezatrzymywanie się na czerwonym świetle.
12: Policja przypomina też, że 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Jak już wiecie z raportu Fedia Gra przed południem, rośnie zainteresowanie pracą w Straży Miejskiej Wrocławia. Na ten moment na kandydatów czeka już tylko 9 wolnych wakatów. Przy tak dużym zainteresowaniu tą formacją postanowiliśmy sprawdzić, jakie warunki pracy oferuje Straż Miejska i zapytaliśmy o nie Piotra Szeredę.
15: Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, która przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna. Dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat.
12: Ale to nie wszystko. Dalsze szczegóły dotyczące warunków pracy w Straży Miejskiej poznacie w kolejnych popołudniowych raportach Radia Gra. Bądźcie z nami, a tymczasem wracamy do archikatedry Świętego Jana Chrzciciela, gdzie trwa montaż organów Zauera. Organy przechodzą renowację, jednak pierwsze wyremontowane elementy wracają już do katedry. Jak mówi Radio Gra Piotr Rzych, montaż w takim miejscu nie jest łatwy.
16: Staramy się tak prowadzić wszystkie prace, żeby jak najmniej zakłócać funkcjonowanie codzienne katedry. Dlatego też w chwilach, kiedy turystów i wiernych jest mniej, w tym momencie staramy się korzystać ze zwyżek, którymi podajemy jak gdyby na miejsce chóru głównego i stamtąd już albo linami, albo klatkami schodowymi podajemy kolejne elementy na strych katedry. Natomiast elementy największe i najcięższe podajemy z wykorzystaniem mini żurawia.
12: Nad montażem organów pracuje 12 osób. Prace mają w większości zakończyć się do końca roku.
14: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Leśnicy będą mogli dziś wejść na pogorzelisko po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej. Zacznie się to prawdopodobnie od strony Józefowa, gdzie jest najmniej ściółki leśnej, mówi Mariusz Kiczyński, wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
10: Wejdą leśnicy, będą mierzyć powierzchnię, będą szacować, jaka wartość materiału i to potrwa kilka miesięcy. Tego się nie da zrobić w dzień, w dwa. To trzeba zrobić już po prostu rzetelnie.
12: W trakcie tej inwentaryzacji okaże się też, jak wiele zwierząt nie zdołało uciec przed ogniem. Na razie we Wrocławiu jeszcze spokojnie, ale po południu mogą pojawić się burze z gradem, ostrzegają synoptycy z IMGW. W ich trakcie porywy wiatru mogą osiągać do 75 km na godzinę. Uważajcie na siebie, a póki co mamy niewielkie zachmurzenie i umiarkowany wiatr, a na termometrach 19 kreska nad zerem.
11: Dobry w poniedziałkowe popołudnie. Zaczynamy to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Gra Wrocław. Natalia Kawałek, kłaniam się nisko i zapraszam. To program Moje Miasto. Narzucimy się na mapę, podpowiem, co fajnego będzie działo się we Wrocławiu w najbliższym czasie, a przy okazji...
14: Radio Gra. Hity pełne energii.
11: Nakręcimy was, tak żebyście mieli dużo dobrej energii w sobie, a kto to zrobi lepiej na początek godziny niż oni? To Blondie i Maria w Radiu Gra Wrocław.

0: emocjonalne melodie, takie uwielbiamy Wam podrzucać, to Eros Ramazzotti, który nas czaruje swoją południową energią. Więcej takiej energii na pewno będziemy Wam jeszcze podrzucać, ale ja mam dla Was inną nieco propozycję. Propozycję, żeby wybrać się do teatru zgodnie z obietnicą. Kto mnie słuchał w piątek, ten wiedział, że dzisiaj będę Wam rozdawała bilety do Teatru Polskiego we Wrocławiu na spektakl Prawdziwa Historia. Jeżeli chcielibyście tę prawdziwą historię zobaczyć na żywo już jutro wieczorem, to koniecznie zostańcie blisko. Za chwilę zdradzę Wam szczegóły naszego konkursu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: To jest.

To Daria i Paranoja w Radiu Gra Wrocław po 13. A teraz uwaga dla wszystkich tych, którzy mają ochotę wybrać się do teatru. Konkurs, kto chciałby się wybrać jutro wieczorem do Teatru Polskiego we Wrocławiu na spektakl Prawdziwa Historia w reżyserii Michała Zadara na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk. I teraz uwaga, to jest taki spektakl, który opowiada o profesorze, który spóźnia się na bankiet. Historia o tym, jak cienka jest warstwa codzienności, która oddziela nas od dziwności świata. Spektakl, na którym na pewno będziecie bawić się fantastycznie. Jeżeli chcielibyście się wybrać, to piszcie do mnie pod 3002. To nasz darmowy numer SMS. A co zrobić? Co napisać konkretnie? Jaka jest wasza wymówka? Usprawiedliwienie, kiedy się spóźnicie. W dowolnej sytuacji te najciekawsze wymówki usprawiedliwienia nagrodzę podwójnymi biletami na jutrzejszy spektakl w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 3002. Piszcie śmiało.

0: wszystko jedno, ale wiem, że wam nie wideo i wszystko jedno w Radiu Gra Wrocław, ten numer już za nami, a tym, którym nie jest wszystko jedno, jakie melodie zaraz usłyszą, to podpowiadam, Shania Twain już za parę chwil, a więc ten głos z lekką chrypką i w kowbojkach, bo to czuć od razu, jeżeli ktoś w kowbojkach śpiewa, to już za parę chwil na naszej antenie, a po drodze sprawdzimy sobie jeszcze prognozę pogody. Co nas czeka, jakie ostrzeżenia mają dla nas synoptycy, to wszystko już za moment usłyszycie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
4: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Na razie we Wrocławiu jeszcze spokojnie, ale po południu mogą pojawić się burze z gradem, ostrzegają synoptycy z IMGW. W ich trakcie porywy wiatru mogą osiągać do 75 km na godzinę. Uważajcie na siebie, a póki co mamy niewielkie zachmurzenie i umiarkowany wiatr, a na termometrach 19 kreska nad zerem.
7: Słuchasz radia Gra FM.

0: Klimat lat 80. To jest fantastyczna, taneczna energia, a numer dosłownie z zeszłego roku. Purple Disco Machine i Kongs Substitution w Radiu Gra Wrocław. My za chwilę, punktualnie o 14, przybędziemy do Was z kolejnym raportem. Nasi dziennikarze już dopisują ostatnie zdania. Już po raz ostatni sprawdzają, czy na pewno coś dobrze usłyszeli, na pewno dobrze się dowiedzieli. A także jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zostańcie blisko Radia Gra Wrocław. A jeżeli chcecie się dobrze najeść, to też nie wyjeżdżajcie z Wrocławia, bo już w tym tygodniu powraca do nas Gastro Miasto. Bulwar Dunikowskiego 15, 16 i 17 maja startuje, zapełni się, słuchajcie, fantastycznymi stoiskami. Ponad 150 stoisk, na których można spróbować najmocniejszej selekcji restauracji. Będzie spokojne jedzenie, będą spotkania, letni odpoczynek i autentycznie takie jedzenie, że głowa mała. Z jednej strony trochę azjatyckiej kuchni, z drugiej na pewno włoskie klimaty. Coś hiszpańskiego znajdziecie, amerykańskie klasyczki, takie jak burgery, frytki, to też będzie na Was czekać, ale również te bardziej orientalne pomysły, a i coś polskiego na pewno na miejscu znajdziecie, więc zaglądajcie. Gastro Miasto 2026 startuje już ten najbliższy weekend. To będzie 5 weekendów na bulwarze Dunikowskiego nad Odrą. Moi drodzy, najemy się tam po brzegi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: I mamy godzinę 14, a my zapraszamy Was na kolejny raport. Posłuchajcie, co dzieje się we Wrocławiu.
7: Daniel Hawrylenia, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od podsumowania piątej edycji akcji Czysta Odra. Ta ruszyła wraz z początkiem wiosny i nieoficjalnie zakończyła się pod koniec kwietnia. W tym czasie 30 tysięcy wolontariuszy zebrało ponad 200 ton śmieci. Według inicjatora akcji, wrocławskiego ekologa Dominika Dobrowolskiego, tegoroczna odsłona pokazała pozytywny efekt systemu kaucyjnego.
8: Okazuje się, że wśród śmieci, które zbieraliśmy, jest bardzo mało opakowań z symbolem kaucji. Jeżeli znajdujemy na przykład puszki aluminiowe, to są to stare puszki jeszcze, że tak powiem, sprzed roku. Natomiast te puszki obecnie sprzedawane, gdzie można je zwrócić do sklepu i odzyskać 50 groszy, to są pojedyncze sztuki. A to oznacza, że jeżeli śmieci mają wartość, jeżeli konsumenci widzą, że opakowania mają wartość, to wtedy ich nie zostawiają w środowisku, nie wyrzucają byle gdzie, tylko zabierają. A nawet jeżeli ktoś zostawi, to jakiś spryciarz zabierze.
7: Mimo to Dobrowolski zachęca jednak do uczestnictwa w akcji przez cały rok.
9: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: Miejska Spółka Inwestycje we Wrocławiu poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na projekt remontu chodnika przy ulicy Januszowickiej. W planach jest 800 metrów nowej drogi dla pieszych po stronie wschodniej na odcinku od ulicy Kutnowskiej do Alei Jaworowej. Co istotne, inwestycja obejmie także plany przebudowy sieci wodociągowej w tym miejscu na odcinku 285 metrów. Dokumentacja będzie musiała być przygotowana zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Pewnym jest, że na zjazdach z posesji konieczne będzie zachowanie historycznej kostki brukowej. Ponadto w ramach inwestycji wykonawca ma zaprojektować miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami i osób z małymi dziećmi oraz przewidzieć sposoby na zabezpieczenie zieleni przed rozjeżdżaniem, a także uzupełnienie szpaleru drzew. Na przygotowanie dokumentacji i zebranie wszystkich pozwoleń wykonawca ma 10 miesięcy. W takim razie przenosimy się na Karłowice, gdzie trwa już kolejna zielona inwestycja w mieście, mianowicie realizowany projekt WBO Park Młodych Ekologów, czyli zagospodarowanie terenu przy Alei Kasprowicza 27 do 29. Inwestycja, przypomnijmy, zakłada stworzenie atrakcyjnej, edukacyjnej i przyjaznej środowisku przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców tej części Wrocławia. Ten wiklinowy labirynt ma zachęcać dzieci do obserwacji przyrody i aktywnego spędzania czasu. Cały obszar zostaje podzielone na strefy funkcjonalne. Oprócz strefy wejściowej, Zielony Wrocław tworzy część reprezentacyjną z precyzyjnie utrzymanym żywopłotem i roślinnością. Najważniejszym elementem projektu będzie jednak strefa edukacyjna zlokalizowana najbliżej Starej Odry. Prace mają zakończyć się jeszcze przed wakacjami.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: Prokuratura Krajowa ma dziś wystąpić do ambasady Stanów Zjednoczonych z pytaniem o Zbigniewa Ziobrę, który z Węgier wyjechał do USA. Poinformował o tym rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Czego ma dotyczyć pytanie, sprawdzamy.
10: Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro, a także drugi z podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, którym cofnięto polskie paszporty, mieli wyjechać z Węgier do Stanów? Między innymi, czy otrzymali amerykańskie wizy, mówił prokurator Nowak.
11: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granice Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
10: Poza tym prokuratura bada, czy ktoś pomagał Ziobrze w kolejnej ucieczce za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości. Grozi 5 lat więzienia.
7: Tyle Krzysztof Zasada. 21 kreskę nad zerem o godzinie 14 pokazały termometry we Wrocławiu. Od prognozowanego na dziś maksa dzieli więc nas już tylko jeden stopień. Niestety po południu wzrasta zachmurzenie i siła wiatru. Pamiętajcie o ostrzeżeniu od synoptyków z IMGW. W mieście Stu Mostów prognozowane są burze. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu, a nawet drobny grad oraz porywisty wiatr do 80 km na godzinę.
6: Dzień dobry, po 14. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że na pogodę jeszcze nie narzekacie, bo narzekać to my sobie jeszcze zdążymy w tym tygodniu z całą pewnością. Sporo burz, sporo deszczu, ale to już wszystko wiecie. Czego nie wiecie natomiast...
9: Radio Gra. Hity pełne energii.
6: To, że takie hity dla was szykujemy. Takie jak ten, który pozwolą rozwinąć skrzydła spokojnie. To Roxy, Faust, Na szeroką wodę.

Łapiemy dobry nastrój, łapiemy dobrą energię, to numero uno w Radiu Gra Wrocław. A propos dobrej energii, być może bierzecie sobie wolne w tym tygodniu, bo tak wam jakoś mało po długim weekendzie, który mieliśmy niedawno, to podpowiedź, bo no, może się to przydać. 14 dzień maja, u nas dzień absolutnie zwyczajny, zupełnie niczym się nie wyróżniający, taki o, po prostu czwartek, a w wielu krajach w Europie, no moi drodzy, to będzie jak weekend, to będzie dzień, kiedy wszystko pozamykane, nic nie będzie dało się załatwić. No i co tu dużo mówić, dzień wolny od pracy, więc i sklepy będą po prostu zamknięte. Święto w niebo wstąpienia pańskiego, słuchajcie, jest w wielu państwach dniem wolnym od pracy. Chodzi tutaj o Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Holandię, Islandię, też Monako, Niemcy, Norwegię, Szwajcarię czy Szwecję, także uważajcie na siebie. Sprawdźcie, czy przypadkiem to miejsce, do którego się nie wybieracie w najbliższych dniach, to nie jest to miasto, to państwo, które będzie miało wolne i razem z wami będzie sobie tam odpoczywać, a wy, delikatnie mówiąc, będziecie strasznie zdenerwowani, że nic się nie da na miejscu ogarnąć.

0: wnosimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.
8: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Jedyna taka dziewczyna na świecie, a przed nami jedyna taka akcja w naszym mieście. Okazja do tego, żeby sprawdzić, czy z waszymi zębami i dziąsłami wszystko jest w porządku. Czy ten nieświeży oddech to tylko dlatego, że rano zapomnieliście umyć zęby, czy może kryje się za tym jakiś większy problem? No, moi drodzy, fantastyczna akcja. Dentyści zapraszają już jutro na dzień otwarty. Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne to jest ten adres, który powinniście odwiedzić jutro. Jutro bezpłatne badania profilaktyczne między 12 a 15 przy Krakowskiej 26 we Wrocławiu będą na was czekać. Można się zapisywać, tylko pamiętajcie, liczba miejsc jest ograniczona, a więc śmiało dzwońcie na hasło dzień otwarty. Możecie się zapisywać i skonsultować, dowiedzieć wszystkiego o swoim własnym uzębieniu. A warto dbać o zęby, szczególnie kiedy jest okazja, żeby za darmo się skontrolować. Nawet jeżeli do dentysty chodzicie regularnie, to jest naprawdę świetna opcja, żeby sprawdzić, czy na pewno nic wam nie umknęło. Czy przypadkiem ta ostatnia wizyta kontrola nie była zbyt dawno. Także zaglądajcie, sprawdzajcie. Przypominam, wszystko już jutro we Wrocławiu będzie się działo. Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne zaprasza was serdecznie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Turner przepięknie nam zaśpiewała na antenie Radia Gra Wrocław, a my za chwilę przeniesiemy się w zupełnie inne melodie, zmienimy się na nieco świeższe brzmienia, ale tylko troszkę. Harry Styles, As It Was, to już za parę chwil na naszej antenie, a po drodze ta najnowsza prognoza pogody. Zostańcie blisko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.

0: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
3: 21 kreskę nad zerem o godzinie 14 pokazały termometry we Wrocławiu. Od prognozowanego na dziś maksa dzieli więc nas już tylko jeden stopień. Niestety po południu wzrasta zachmurzenie i siła wiatru. Pamiętajcie o ostrzeżeniu od synoptyków z IMGW w mieście 100 mostów. Prognozowane są burze. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu, a nawet drobny grad oraz porywisty wiatr do 80 km na godzinę.
4: Słuchasz radia Gra FM.

You Step, Jack Style i on w Radiu Gra Wrocław, Turn the Lights Off. Takie melodie podrzucamy przed 15. I teraz uwaga, uwaga, przy okazji przypominam, przed nami prawdziwa moc atrakcji. Zbliżamy się do Nocy Muzeów, która już w najbliższy weekend nas czeka w całej Polsce, ale we Wrocławiu oczywiście również. Okazja do tego, żeby odwiedzić te miejsca na co dzień ukryte, albo takie, które są dostępne w bardzo standardowych godzinach, tak na przykład max do 18. Tutaj wieczorem w muzeum będzie można trochę pozwiedzać i zobaczyć, ilu chętnych jest na odwiedzanie i odkrywanie Wrocławia od tej muzealnej strony. I teraz uwaga, oprócz tego, że można zwiedzać, są też bezpłatne warsztaty, są wykłady, masa ciekawych zajęć i na niektóre z tych wydarzeń obowiązują wejściówki. Zapisy są bezpłatne, ale właśnie, trzeba się zapisać. Polecam zaglądać na oficjalną stronę Nocy Muzeów, tam znajdziecie pełną listę wszystkich instytucji i przy okazji wszystkie potrzebne linki do zapisów. Nie czekajcie na ostatnią chwilę, nie liczcie na spontan, bo na spontanie to miejsc może po prostu zabraknąć. A więc koniecznie zaglądajcie, wydarzenia Nocy Muzeów we Wrocławiu zapisywać można się już teraz.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Cappuccino. Caffè latte.
7: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
9: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
11: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealnie.

0: jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Po reklamie.
6: Wracamy do Was z kolejnym raportem. Posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze. Jest 15.
7: Daniel Hawrylenia, jest 15. Sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Za nami otwarcie IPA Games 2026. Dziś w stolicy Dolnego Śląska ruszyła Światowa Olimpiada Policyjna. To dla funkcjonariuszy okazja nie tylko do sprawdzenia swoich umiejętności, ale także integracja z policjantami z całego świata. Jak mówi Radiu Gra nadkomisarz Bartłomiej Majchrzak, organizator igrzysk, do Wrocławia przyjechało około 1000 uczestników.
8: Co dwa lata Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji organizuje igrzyska policjantów i w tym roku te igrzyska, gospodarzem tych igrzysk jest Wrocław, Dolny Śląsk. I widzimy tutaj policjantów z 30 krajów świata, mamy około 1000 policjantów. Kanada, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Austria, Islandia. Mamy 12 konkurencji, szachy, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, biegania na piątkę i na dziesiątkę, strzelanie oczywiście.
7: Igrzyska potrwają do 15 maja.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: A miasto zakończyło drugi etap bezpłatnych otwartych szkoleń dla mieszkańców na wypadek kryzysu w ramach programu Bezpieczny Wrocław. W spotkaniach wzięło udział ponad 1200 osób. Podczas 4 tegorocznych spotkań we Wrocławskim Centrum Kongresowym zrealizowano 16 godzin intensywnych zajęć praktycznych, a uczestnicy mogli dodatkowo korzystać ze stref edukacyjnych i ćwiczeń jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów. Jednym z najważniejszych filarów programu jest edukacja młodzieży. W ubiegłym roku pilotaż objął około 1200 uczniów i nauczycieli, natomiast w obecnej edycji przeszkolono już około 900 osób. Łącznie w dwóch edycjach programu w szkoleniach dla mieszkańców uczestniczyło już blisko 3000 osób.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: Jak już wiecie, z anteny Radia Gra rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania i wiaduktów na ulicy Gazowej na Brochowie. Ulica Gazowa jest zamknięta, osiedlowe drogi, które mogłyby być alternatywą, zamieniono na jednokierunkowe. W efekcie cały ruch został skierowany na ulicę Buforową i Opolską. Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przyznaje w rozmowie z Radiem Gra, że bardzo trudno było znaleźć objazdy dla Gazowej. Przez Brochów i Jagodno jadą nie tylko wrocławianie, ale także mieszkańcy podwrocławskich miejscowości.
9: Zachęcamy także do korzystania ze wschodniej obwodnicy Wrocławia właśnie osób, które mieszkają w Obwarzanku. Jest to też jakaś opcja do poruszania się w tym bez wątpienia ciężkim momencie dla mieszkańców gmin ościennych, a także do korzystania z komunikacji zbiorowej. Mimo tego, że remont na wiaduktach będzie odbywał się nad liniami kolejowymi, to w dzień pociągi będą kursować do Wrocławia właśnie z tych stacji kolejowych gmin ościennych.
7: Utrudnienia, przypomnijmy, potrwają 4 miesiące. W popołudniowym raporcie ze świata Francja, która wprowadza od dzisiaj niezwykle drastyczne, najostrzejsze w Unii Europejskiej środki przeciwdziałania możliwej epidemii hantawirusa. O jakie konkretnie środki chodzi?
10: Od dzisiaj osoby nie tylko podejrzane o zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni. Rzeczniczka rządu Francji Maud Breton potwierdziła oficjalnie pierwszy przypadek osoby zarażonej hantawirusem w tym kraju. Izolacji poddanych zostało już w sumie 27 osób, nie tylko pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, ale również osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
7: O czym z Paryża informował Marek Gładysz. Daniel Hawrylenia, pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra, a w nim chyba najważniejszy mecz dla kibiców piłkarskiego Śląska Wrocław. Dziś wieczorem w 32. kolejce Betclic pierwszej ligi trójkolorowi podejmą ekipę łódzkiego ŁKS-u. Inne wyniki ułożyły się tak, że zwycięstwo zapewni wrocławianom bezpośredni awans do ekstraklasy. Oczywiście wojskowi zrobią wszystko, by do tego zwycięstwa doszło. Jednak nie będzie to łatwe, bo ŁKS Łódź jest w bardzo dobrej formie. Z ostatnich 10 spotkań przegrał tylko raz, a pozostałe mecze mecze w tym okresie to 6 zwycięstw i 3 remisy, a jeżeli chodzi o bilans bramkowy, to 7 strzelonych goli przy straconych 2. Jeżeli chodzi natomiast o dyspozycję wrocławian, to WKS zagra bez wyłączonego z gry od dłuższego czasu Patryka Sokołowskiego. Być może do kadry meczowej powróci Mark Linares, ale największym zmartwieniem jest jednak to, że z UKS-em nie zagra Michał Mokrzycki. Trzymamy mimo wszystko kciuki za Śląsk. Początek spotkania o 18.30. Aktualna temperatura we Wrocławiu to 20 stopni Celsjusza, a ciśnienie to 998 hektopaskali. Na sile ciągle zyskuje wiatr, stopniowo wzrasta też zachmurzenie. Późnym popołudniem spodziewamy się burz z intensywnymi opadami deszczu, a miejscami nawet gradu. Uważajcie na siebie i śledźcie serwisy pogodowe w Radiu Gra Wrocław.
6: Kogo witam, kogo goszczę. Mam nadzieję, że po drugiej stronie jest was tylko więcej, nie mniej i że tak wspólnie sobie dotrwamy mniej więcej do 18, a z Radiem Gra Wrocław zostaniecie i dłużej. Taki jest plan, tak sobie to afirmujemy. Chociaż afirmujemy też oczywiście wyjście z pracy i żeby ten tydzień był dla nas wszystkich po prostu łaskawy. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: właśnie, czasem trzeba wyzerować wszystko dookoła, zacząć od nowa i dopiero wtedy to jakoś tam płynie. Kwiat jabłoni i od nowa w Radiu Gra Wrocław. To jest świetna porada na to poniedziałkowe popołudnie. A ja tymczasem mam dla Was dobrą informację również na popołudnie, że problemy z profilem zaufanym, które były, już się zakończyły. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wszystko jest okej, że nie trzeba już wcześniej inaczej autoryzować swoich różnych decyzji, które się robi, że profil zaufany jak najbardziej już działa, wszystko jest z nim w porządku i można korzystać. Także jeżeli o tym nie wiedzieliście, to możecie się cieszyć, że dla Was przynajmniej ten poniedziałek o tę jedną awanturę był trochę spokojniejszy. A tak to proszę bardzo, od 9 mniej więcej do takiej 14 problemy się pojawiały, a teraz powtarzam, wszystko jest w porządku i oby tak te wszystkie kryzysy wokół nas wybuchały. Wybuchały, ale jakby bez naszej obecności, że do nas nic nie dociera, nas w zasadzie nie obchodzi, a później wszystko wraca do normy i my słyszymy tylko o tym, że się zakończyły. No, tego nam życzę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Można powiedzieć, takie błogosławieństwo, oby i nas spotkało. A w temacie błogosławieństw klasyk już można powiedzieć. Calvin Harris, Clementine Douglas. Bless.

0: To Roy Orbison w Radiu Gra Wrocław. Bardzo przyjemne melodie dodające energii z całą pewnością. Takie numery dla Was mamy. I mamy dla Was też oczywiście bilety do Teatru Polskiego we Wrocławiu na spektakl Prawdziwa Historia. Jeżeli jutro wieczorem chcielibyście ten spektakl zobaczyć, to bardzo Was proszę pod 3002 napiszcie mi, to jest nasze pytanie konkursowe, jak się usprawiedliwiacie, kiedy się spóźniacie? Jaką macie wymówkę, usprawiedliwienie? Co mówicie, kiedy się spóźniacie? 3002, piszcie śmiało, a ja w zamian bilety na spektakl Prawdziwa Historia dla Was mam. To spektakl, który opowiada o profesorze, który spóźnia się na bankiet. Co dzieje się dalej? Mam nadzieję, przekonacie się, wybierając się do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Przypominam nasze pytanie, jak się usprawiedliwiacie, kiedy się spóźniacie? Piszecie pod 3002 i tak tylko dodam pro forma, że jakby co, to za ten numer SMS nic, a nic nie płacicie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A my podrzucamy kolejny numer pełen energii, to Alex Warren i Fever Dream.

0: Lego.
1: Ja nie wiem, jak ona to robi, ale co piosenki nie wypuści, to biodra same rwą się do tańca. Shakira i Dare, czyli La La La albo Lego, jak niektórzy lubią też mówić o tym numerze. Tymczasem za parę chwil na naszej antenie po krótkiej przerwie Michael Jackson i Billie Jean, czyli numer, który też lubimy sobie przekręcać. Za chwilę będzie okazja, żeby śpiewać i właśnie zmieniać tekst, jak nam się tylko podoba. Zostańcie blisko, Michael Jackson już za chwilę.
2: Radio gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Aktualna temperatura we Wrocławiu to 20 stopni Celsjusza, a ciśnienie to 998 hektopaskali. Na sile ciągle zyskuje wiatr, stopniowo wzrasta też zachmurzenie. Późnym popołudniem spodziewamy się burz z intensywnymi opadami deszczu, a miejscami nawet gradu. Uważajcie na siebie i śledźcie serwisy pogodowe w Radiu Gra Wrocław.
3: To jest Gra FM.

0: To jest jeden z tych numerów, które sprawiają, że człowiek się uziemia, dotyka trawy, a jednocześnie mam wrażenie, że trochę więcej słońca do nas wychodzi. Little Talks to Of Monsters and Men w Radio Gra Wrocław tuż przed godziną 16. U nas za chwilę najnowszy raport, nasi dziennikarze już się tutaj szykują, a ja tymczasem mam dla was podpowiedź, być może właśnie trochę wolnego czasu macie i chcielibyście przez kilka dni zrobić coś fantastycznego i przy okazji współtworzyć wydarzenie, na którym jest cała masa inspirujących rozmów i takie wydarzenie, które zostanie w głowie z całą pewnością na dużo, dużo dłużej niż tylko tych kilka dni. W tym roku we Wrocławiu będzie okazja, żeby wziąć udział w kongresie i festiwalu psychologicznym Remind i to jest szansa, no właśnie, żeby ten festiwal współtworzyć. Szukają wolontariuszy, tych, którzy chcieliby pomóc trochę organizatorom, pomagać uczestnikom na miejscu, a przy okazji robić fajne rzeczy, czasem no ratować sytuację, bo wolontariusze w tym są absolutnie najlepsi. Jeżeli chcielibyście wziąć udział właśnie w takim festiwalu, kongresie psychologicznym, no to świetna okazja, zapisywać się można. Poszukiwani są ci, którzy są aktywni, którzy lubią rozwiązywać problemy i lubią być pomocni. Wrocław.pl, tutaj możecie zaglądać po więcej informacji, ale możecie też szukać bezpośrednio na stronie organizatora. Najlepiej zaglądać na wolontariat.wrocław.pl.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Gastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.

0: telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
3: Punktualnie 16:00 to dobry moment, żeby sprawdzić te najważniejsze informacje z Wrocławia. Zaczynamy raport.

0: Daniel Chewrylenia, witam ponownie. Na początek informacja dla kierowców. Po zderzeniu lawety z ciężarówką na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Opole Zachód zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Ochodze. Jedna osoba zginęła, a kolejna została ranna. Utrudnienia mogą potrwać 3 godziny. Jednocześnie przypominamy, że na innym odcinku A4 między węzłami Opole Zachód a Brzeg nadal trwa przeładunek towaru z ciężarówki, która wjechała w bariery. W miejscu zdarzenia jezdnia w kierunku Wrocławia również jest zablokowana.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Wracamy do stolicy Dolnego Śląska. TBS Wrocław rozstrzygnął przetarg na budowę 200 mieszkań na tani wynajem na Brochowie, wybierając firmę POR jako generalnego wykonawcę, a dokładnie dziś spółka ogłosiła też przetarg na kolejną inwestycję, budowę 149 mieszkań w kolejnym budynku, jaki powstanie na Nowych Żernikach. Dzięki inwestycji na Brochowie, przypomnijmy, wzrosną zasoby gminy Wrocław o 141 mieszkań przeznaczonych dla najemców wskazanych przez miasto oraz 59 mieszkań, które zostaną przekazane na potrzeby zasobu komunalnego. W przypadku Nowych Żernik kolejne 149 mieszkań na tani wynajem będzie miało łączną powierzchnię prawie 7000 m2. Budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Obydwie inwestycje mają zakończyć się w 2028 roku.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: A w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela trwa montaż organów Zauera. Mówimy wam o tym od rana w raportach. Organy przechodzą renowację, jednak pierwsze wyremontowane elementy wracają już do katedry. To dopiero początek prac, jak mówi Radiu Gra Piotr Zych, koordynator prac. Aktualnie to przede wszystkim transport elementów.
2: Są to elementy konstrukcyjne, które jak gdyby będą całą strukturę utrzymywały i dodatkowo przywieźliśmy też już część wiatrownic organowych, które jak gdyby są fundamentami do ustawienia później wszystkich piszczałek i jak gdyby całych zespołów brzmieniowych, które no, mają tutaj kluczowe znaczenie dla ponownego zagrania instrumentu. Prace są równolegle prowadzone jak gdyby na strychu katedry, gdzie też część instrumentu będzie ponad 30 głosów, jak i na chórze głównym.
0: Prace mają potrwać do końca roku, a jeszcze tego popołudnia sprawdzimy, na jakim etapie jest sama renowacja organów. Bądźcie z nami.
1: www.radiogra.pl.
0: Czas na raport z reszty Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi opadami deszczu. Według synoptyków czekają nas burze, a miejscami spadnie grad. Alerty wydano niemal dla całego kraju. Wyjątkami są Podlasie i Pomorze Zachodnie. Oprócz deszczu silny wiatr w porywach nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do jutra do godziny 1 w nocy. Lepsze informacje mamy dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. Minister energii zatwierdził nowy urzędowy cennik. Litr 95 będzie kosztować maksymalnie 6,30 zł, a za olej napędowy zapłacimy nie więcej niż 6,93 zł. A we Wrocławiu, chociaż także objętym ostrzeżeniem o burzach, jeszcze pogodnie. Niebo co prawda częściowo zachmurzone, ale słońce po południu nie daje za wygraną. Na termometrach 22 kreska nad zerem. Temperatura osiągnęła więc prognozowane na dzisiaj maksimum, a na barometrach 997 hektopaskali. Ciśnienie do końca dnia jeszcze odrobinę spadnie.
3: Dzień dobry, po 16 za godzinę usłyszycie jeszcze jeden raport, jeszcze jedne wiadomości z Wrocławia. Będzie też po drodze oczywiście prognoza pogody, a tymczasem usłyszycie kilka naprawdę fantastycznych numerów, takich, które z całą pewnością dodadzą wam energii. A umówmy się, w poniedziałek, po weekendzie, tacy rozprężeni, bardzo tego potrzebujemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: No to proszę bardzo, pierwszy rzut po 16 to Bibi Rexa i Faithless. To będzie mocne muzyczne uderzenie.

0: potrafi w ten sposób czarować swoim głosem. Diana Ross, prawdziwa legenda w Radiu Gra Wrocław. I w temacie legend można powiedzieć, że na moment zostaniemy, bo teraz uwaga, uwaga, odkrycie wyjątkowe, takie odkrycie archeologiczne, którego nie powstydziłby się Indiana Jones, a dokonał go zaledwie 6-latek i to na wycieczce szkolnej. Henryk, maluch, który wybrał się ze swoją klasą na wycieczkę, odnalazł miecz sprzed 1300 lat. Broń, która pochodzi z początku epoki Wikingów, no bo po prostu się rozglądał, coś tam z ziemi podniósł, machał i sobie zostawił. I tak sobie zostawił, że finalnie ta broń trafiła do Muzeum Historii i Kultury w Oslo i okazuje się naprawdę wyjątkowym zabytkiem. Niewiele takich mieczy udało się odnaleźć w ostatnich latach i w ogóle, kiedykolwiek. Także można powiedzieć, że 6-latek, niby taki maluch, a stał się bohaterem. No i chyba wiadomo, kim zostanie w przyszłości. Niewykluczone, że właśnie jakimś archeologiem. Chociaż bardzo fajne wideo udało się z nim nagrać, także kto wie, może archeolog, instagramer. Jeszcze chyba takiego kogoś nie ma, ale proszę bardzo, Henryk będzie pierwszy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: I teraz do wszystkich rodziców, których maluchy znoszą różne dziwne przedmioty ze spacerów. Wy się przyjrzyjcie, zanim to wyrzucicie, bo może tam jakieś prawdziwe skarby czekają.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: reklamie.
16: To jest Gra FM.

To grupa No Mercy z pytaniem Where do you go? Gdzie żeś polazła? No i na to pytanie wy, jeżeli wam dobrze pójdzie, możecie odpowiedzieć, a do Teatru Polskiego we Wrocławiu, a czemu nie? Fajny spektakl grają, ja bilety mam i się wybieram. Także gdybyście chcieli wybrać się do Teatru Polskiego we Wrocławiu na spektakl Prawdziwa Historia na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk w reżyserii Michała Zadary, to moi drodzy, to jest wasza szansa, to jest okazja. Spektakl jutro wieczorem o 19:00. No i tutaj co wystarczy zrobić? Pod 3002, czyli nasz darmowy numer SMS, napisać, jaka jest wasza wymówka, jakie jest wasze usprawiedliwienie, kiedy się gdzieś spóźniacie. Śmiało piszcie, nie oceniam, a wręcz przeciwnie, rozdaję w zamian za dobre wymówki bilety, podwójne bilety na spektakl Prawdziwa Historia jutro wieczorem w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Radio Gra.

0: O kochani, takiej energii to my potrzebujemy. Ricky Martin, She Bangs w Radiu Gra Wrocław. I od razu człowiek wie, że już tak łatwo nie będzie mu się zasypiało wieczorem, kiedy takie melodie się pojawiają, nawet jeszcze przed tą godziną 17. Za chwilę u nas też melodia, która na pewno doda wam energii, a być może przypomni coś nieco sentymentalnie. Grupa Roxette i The Big L to już za parę chwil na naszej antenie. Zostańcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.

0: Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: A we Wrocławiu, chociaż także objętym ostrzeżeniem o burzach, jeszcze pogodnie. Niebo co prawda częściowo zachmurzone, ale słońce po południu nie daje za wygraną. Na termometrach 22 kreska nad zerem. Temperatura osiągnęła więc prognozowane na dzisiaj maksimum, a na barometrach 997 hektopaskali. Ciśnienie do końca dnia jeszcze odrobinę spadnie.
3: To jest Gra FM.

0: aż szkoda coś mówić po takim numerze, który potrafi złapać za serducho wyjątkowo, to Doda i Pamiętnik w Radiu Gra Wrocław. My powoli zbliżamy się do 17, czyli do kolejnego raportu. Nasi dziennikarze tutaj już wszystko dopinają na ostatni guzik, a tymczasem wiecie, kto dopiął na ostatni guzik? Wszystko? No, Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia, bo oni stwierdzili, że skoro dzisiaj duży mecz na Tarczyńskiej Arenie Wrocław, no to wypadałoby chyba jakiś dodatkowy transport zorganizować, co? No i tak faktycznie będzie. Przypominamy, dzisiaj wieczorem Śląsk-Wrocław będzie mierzył się z ŁKS-em. No, to może być dosyć dynamiczne spotkanie i po tym dynamicznym spotkaniu dobrze by było, żebyśmy się wszyscy spokojnie rozeszli do swoich domów. No i właśnie, specjalne linie tramwajowe będą uruchomione dla wszystkich tych kibiców, którzy mają chęć przejechać się właśnie komunikacją miejską. Linia tramwajowa S1, T1 i T2 i autobusowe S1 i S2 będą jeździły co około 3 do 6 minut już od 20:20. Także podpowiadam, jeżeli macie chęć poruszać się komunikacją miejską, jak najbardziej będzie to możliwe. Także bądźcie czujni, rozglądajcie się. Zresztą chyba nie trzeba będzie. Tramwaj ciężko akurat jest przegapić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A więcej ważnych informacji z Wrocławia, ale też z kraju już za parę chwil punktualnie o 17:00.

0: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
1: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
0: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
0: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1+1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Nasi dziennikarze w pełni gotowi, mają dla Was wszystko to, co powinniście teraz usłyszeć. Czas na raport, jest 17.
11: Daniel Hawrylenia, kłaniam się i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Mieszkańcy podwrocławskich miejscowości grożą protestem i blokadą osiedla przy południowej części miasta. Odkąd rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania i wiaduktów na ulicy Gazowej, ich lokalne, wąskie drogi zmieniły się w autostrady. Tak jest m.in. na ulicy Bukszpanowej w Iwinach. Jej mieszkańcy mówią wprost, tu nie da się żyć.
12: To była totalnie ślepa i spokojna uliczka. Mieliśmy 150 pojazdów przejeżdżających tam i z powrotem na dzień. Natomiast teraz po prostu jeden za drugim, nie?
13: Droga jest absolutnie nieprzystosowana do tranzytu. Pytanie, którędy piesi mają chodzić, chować się na cudze pole, dojdzie do nieszczęścia.
11: Mieszkańcy biorą pod uwagę zablokowanie Bukszpanowej. Miasto rozkłada ręce. Jak mówi Radio Gra Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, nie ma możliwości, by inaczej poprowadzić objazdy.
14: Niestety nie dało się tego zrobić inaczej. Mówię niestety, ale no to wszystko wynika z analiz, które zostały przeprowadzone przez Wydział Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu. Te analizy wskazały, że właśnie najbardziej optymalną opcją, żeby w ogóle jakoś ten ruch przeprowadzić w tej części.
11: Żeby było lepiej, najpierw musi być gorzej, dodaje Damian Kret i prosi o cierpliwość. Remont na Gazowej potrwa do sierpnia.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: A teraz wrocławscy rowerzyści, którzy są pod nadzorem policji. W związku z cieplejszą temperaturą funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę kierujących jednośladami. Co sprawdzała policja, to ustaliła nasza reporterka Paulina Schneider.
16: Mundurowi zwracali uwagę przede wszystkim na trzeźwość kierujących, stosowanie się do przepisów i

0: obowiązkowe wyposażenie jednośladów. Skontrolowano 128 rowerzystów i wystawiono aż 72 mandaty. Kierujący otrzymali też 18 pouczeń. Najczęstsze wykroczenia to nieprawidłowa jazda po chodniku, jazda wzdłuż po przejściach dla pieszych i niezatrzymywanie się na czerwonym świetle.
1: Policja przypomina też, że 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży. Ponad 200 ton śmieci i 30 tysięcy wolontariuszy, tak w liczbach wygląda 5. edycja akcji Czysta Odra. Ta ruszyła wraz z początkiem wiosny i nieoficjalnie zakończyła się pod koniec kwietnia. Nieoficjalnie, bo pojedyncze inicjatywy będą prowadzone jeszcze do września. Według Dominika Dobrowolskiego, ekologa z Wrocławia i inicjatora akcji, to była wyjątkowa i rekordowa edycja, w którą zaangażowali się nie tylko Polacy.
2: Przede wszystkim największa liczba wolontariuszy, ponad 30 tysięcy osób przyłączyło się do akcji. Przypomnę, że działaliśmy nie tylko na Odrze, ale na wszystkich jej dopływach, więc i były grupy czeskie, i niemieckie, i oczywiście największą grupę stanowili Polacy. Działaliśmy od pierwszego dnia wiosny i w sumie można powiedzieć, że akcja cały czas trwa. No, również rekordowo udało nam się pozbierać śmieci z Odry i jej dopływów.
1: Według ekologa, mimo dużej ilości śmieci, akcja pokazała pozytywny efekt systemu kaucyjnego.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu, ostrzegają lekarze. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, bo ten tydzień przyniesie nam deszcze i burze. Takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji.
4: Ja mam w tej chwili na oddziale 3 osoby z zapaleniem płuc. Także ta zmienna pogoda, to znaczy kilka dni temu były przymrozki, upały, jednak jest to duży stres dla organizmu ludzkiego i trzeba na siebie uważać.
1: Tłumaczył profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Do końca dnia temperatura we Wrocławiu będzie utrzymywać się w okolicy 20 stopni Celsjusza. Po południu nadal mamy niewielkie zachmurzenie, ale to niebawem ulegnie zmianie. Jeszcze dziś do naszego miasta zawitają burze. Pamiętajcie o ostrzeżeniu synoptyków z IMGW. Miejscami będą im towarzyszyć opady drobnego gradu oraz porywisty wiatr do 75 km na godzinę.
5: Za nami wiadomości, za nami prognoza pogoda, więc wiecie już wszystko, co o tej 17 powinno do Was dotrzeć. Mam nadzieję, że teraz z tymi wiadomościami możecie spokojnie ruszyć do domów. No a jeżeli coś ważnego jeszcze nam wpadnie do głowy, coś usłyszymy, coś Wam trzeba będzie przekazać, możecie na nas liczyć. Zostańcie blisko.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Szczególnie, że przeszykowaliśmy dla Was bardzo dużo melodii, które nadają się świetnie i poprawiają nastrój na resztę poniedziałku, resztę tygodnia, a nawet na resztę życia. Zaryzykuję i takie stwierdzenie. Kombi słodkiego, miłego życia, takie szczere życzenia od redakcji i od grupy Kombi, oczywiście, dla wszystkich słuchaczy Radia Gra Wrocław.

Janet doskonale wie, co zrobić z naszym życiem, trochę je rozruszać. Rock My Life w Radiu Gra Wrocław już za nami, a przed nami sezon na picie darmowej wrocławskiej wody. Zdrowa, smaczna, za darmo w różnych punktach Wrocławia, czyli ta woda z poidełek, z wodą miejską już jak najbardziej działa, powróciła po zimowej przerwie. Trzeba było trochę poczekać, no bo temperatura nie była najlepsza, jeżeli chodzi o działanie tego typu funkcjonalności, ale poidełka już są. Można sobie nalać do butelki, można napić się bezpośrednio, także kto potrzebuje wody, ten we Wrocławiu za darmo może już jej szukać. Jeżeli chodzi o pogodę, no to wiadomo, ona pod kątem takiego nawadniania może najbardziej nie motywuje, ale pamiętajcie, niezależnie od tego, jaka jest pogoda, wody należy pić całkiem sporo. A jak jest za darmo, jak jest ustawiona w wielu punktach miasta, to tym bardziej. Trochę trudniej o tym zapomnieć.

0: kiedyś mówili o niej najsmutniejsza polska wokalistka, ale trzeba pamiętać, że była bardzo również zdolna, nie tylko smutna. Kasia Kowalska, Pieprz i Sól w Radiu Gra Wrocław i jeszcze kilka zdolnych pań, dziewczyn się pojawi. Tina Turner to pierwsza, w pierwszej kolejności dziewczyna, która przejmie antenę, a zaraz po niej Dua Lipa z kawałkiem Houdini. Koniecznie zostańcie blisko radia, szczególnie jeżeli chcecie wiedzieć, co nowego w pogodzie się pojawiło, jakie alerty, jakie informacje pogodowe, już za chwilę ta najnowsza prognoza.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Do końca dnia temperatura we Wrocławiu będzie utrzymywać się w okolicy 20 stopni Celsjusza. Po południu nadal mamy niewielkie zachmurzenie, ale to niebawem ulegnie zmianie. Jeszcze dziś do naszego miasta zawitają burze. Pamiętajcie o ostrzeżeniu synoptyków z IMGW. Miejscami będą im towarzyszyć opady drobnego gradu oraz porywisty wiatr do 75 km na godzinę.

0: dalej grać do snu, jak najbardziej się polecamy, ale nie tylko, na spokojny wieczór albo taki bardziej rozrywkowy również. My się do Was dopasujemy. Natalia Kawałek, ja Wam pięknie dziękuję za kilka ostatnich wspólnych godzin, a teraz zostawiam Was w dobrych rękach Przemka Grabowskiego, który już za chwilę przejmuje antenę i kilka fajnych numerów dla Was przygotował, także naprawdę będziecie się, mam nadzieję, bawić z nim doskonale. A my słyszymy się jutro o tej samej porze. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
9: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od drogowego Armagedonu na południu Wrocławia. Po tym jak miasto zamknęło z powodu przebudowy ulicę Gazową, dwie najpopularniejsze wylotówki z miasta, Buforowa i Opolska, toną w korkach. Rozgoryczeni są nie tylko kierowcy, ale także mieszkańcy kameralnych osiedli, bo część osób próbuje objeżdżać tamtędy utrudnienia. Mieszkańcy Iwin grożą nawet protestem, żeby miasto zrozumiało, że wąska, do niedawna polna ścieżka bez chodnika nie nadaje się na ruchy tranzytowe.
10: Ja to niestety powiem tak kolokwialnie, to warcholstwo, które się po prostu tutaj zadziało, wywróciło tutaj mieszkańcom naprawdę do góry nogami życie. No my jako mieszkańcy naprawdę się na to nie zgadzamy.
9: Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przekonuje, że decyzja o objazdach była przemyślana i mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość.
11: Niestety nie dało się tego zrobić inaczej. Mówię niestety, ale no to wszystko wynika z analiz, które zostały przeprowadzone przez Wydział Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu.
9: Utrudnienia potrwają do końca wakacji.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
9: Wrocław stał się światową stolicą policyjnego sportu. Ruszyły IPA Games 2026. W zawodach, które potrwają do 15 maja, weźmie udział około 1000 funkcjonariuszy z 30 krajów świata. Duża część polskiej reprezentacji to funkcjonariusze z Wrocławia. Oprócz rywalizacji w 12 dyscyplinach, jak mówi nam organizator nadkomisarz Bartłomiej Majchrzak, to także okazja do integracji i wymiany doświadczeń.
13: To wydarzenie ma na celu oczywiście promowanie tężyzny fizycznej, bo to jest ważne, jeśli chodzi o nasz zawód, o policję, o byciu policjantem, ale ma również na celu integrację między policjantami różnych krajów, wymianę doświadczeń, tego jak wygląda służba i jak to wszystko działa.
9: Wśród konkurencji, jakie znalazły się w programie policyjnej olimpiady, są m.in. szachy, koszykówka czy siatkówka.
12: www.radiogra.pl.
9: Jak już wiecie z wcześniejszych raportów w Radiu Gra, rośnie zainteresowanie pracą w Straży Miejskiej Wrocławia. Na ten moment na kandydatów czeka już tylko 9 wolnych wakatów, a jak przekonuje Piotr Szereda, to bardzo ciekawa praca.
14: Tutaj nie ma monotonii, tu nie wpadniemy w rutynę, tu każdego dnia dzieje się coś ciekawego.

0: ciekawego, a zarazem każdy z nas ma możliwość pełnienia tej służebnej roli wobec społeczności lokalnej, co jest naszym zadaniem i tutaj też wiele osób z przyjemnością po prostu tą pomocą mieszkańcom służy.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Straży Miejskiej Wrocławia. Do pierwszej w nocy obowiązuje we Wrocławiu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Będą im towarzyszyć silne opady deszczu, a miejscami nawet drobny grad. Temperatura minimalna wyniesie 7 stopni Celsjusza, a od jutra we Wrocławiu zdecydowana zmiana aury z blisko 10-stopniowym ochłodzeniem, dużym zachmurzeniem, opadami deszczu i silnym wiatrem. Nieźle sobie przypominają zimni ogrodnicy i zimna Zośka, nie ma co.
2: Hej, cześć, witajcie po godzinach po 18:00. Przemek Grybowski z wami. Przynoszę tutaj dużo hitów pełnych energii. Klasyki też się znajdą, ale na starcie pełen energii imprezowy Gordo.

Got to love you, Alexis Jordan i Sean Paul, który pewnie też będzie oglądał amerykański mundial. Jesteśmy coraz bliżej, potwierdzono, kto zaśpiewa na ceremonii otwarcia. To będzie... Kto wiedział? Kto to czuł? Katy Perry, amerykańska gwiazda. A mecz otwarcia zagrają oczywiście gospodarze, czyli Stany Zjednoczone. Z Paragwajem wszystko 12 czerwca. Kto będzie oglądał? No chyba każdy facet, prawie każdy, to na pewno. Artur Gadowski też, macie go teraz po godzinach w Radiu Gra. Ona jest ze snu. Katy Perry oczywiście.

0: Baby, baby, tak, you can do it all night, całą noc to możesz robić, Darius and Finley. No może niekoniecznie całą noc, ale no przynajmniej przez chwilę można posprzątać z okazji trwającego jeszcze dnia bez śmiecenia. Tak więc nie wyrzucamy w szczególności z samochodu, gdzie popadnie, a jak widzicie w parku, w lesie, to warto czasami papierek czy też butelkę zabrać. Ja tak zawsze robię i polecam dla tych, którzy może podniosą dzisiaj kawałek plastiku, ale co już za chwilę jego I Like It.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Perdón, taki klimacik Nicki Jam i Enrique Iglesias, który odwiedził ostatnio Polskę, dał świetny koncert. Wiem, że dziewczyny w Trójmieście piszczały. Nie wiem, czy Marta była na koncercie Enrique, ale dzisiaj świętuje swoje 18 urodziny. Wszystkiego najlepszego, Marta, z okazji 18. Oczywiście od mamy Sylwii. Cała rodzina o tobie pamięta. Niech ci się spełnią wszystkie marzenia. Szczęście i miłość, żeby ci towarzyszyła na każdym kroku w dorosłym życiu. Kochamy cię. Marta, mam nadzieję, że cię nie zawstydziłem. Wszystkiego najlepszego i dla ciebie hit pełen energii urodzinowo. Afrojack, Martin Garrix, David Guetta.

0: Sezon to nowość na sezon, na wiosnę i na lato, jaką ma dla nas Dawid Podsiadło. No i słuchajcie, powoli zaczyna się sezon na truskawki, te nasze polskie, często jeszcze ze szklarni, ale byłem dzisiaj w warzywniaku. Jeszcze jest dość drogo, trzeba poczekać na przepyszny koktajlik. No to w oczekiwaniu na truskawki, tańsze za chwilę w Radiu Gra The Weekend. Fajnie zaśpiewa w numerze Save Your Tears.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
13: Do pierwszej w nocy obowiązuje we Wrocławiu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Będą im towarzyszyć silne opady deszczu, a miejscami nawet drobny grad. Temperatura minimalna wyniesie 7 stopni Celsjusza, a od jutra we Wrocławiu zdecydowana zmiana aury z blisko 10-stopniowym ochłodzeniem, dużym zachmurzeniem, opadami deszczu i silnym wiatrem. Nieźle sobie przypominają zimni ogrodnicy i zimna Zośka, nie ma co.
1: Słuchasz radia. Gra FM.

niedzielowo wieczorne spotkania to także klasyka eurodance'ów. No i tutaj amerykańska ekipa Real McCoy w słynnym Love and Devotion. Mam dla was mnóstwo hitów pełnych energii po pracy, po szkole, tak wiecie, dla wiosennej regeneracji, ale wrócimy też do winylowych klasyków. Dzisiaj z czarnego krążka, m.in. Modern Talking, to przed wami.

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
6: Cappuccino. Kafe latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

That's the way it is. Celine Dion, wiadomo, chyba każdy rozpoznaje ją po głosie. Przemek Grabowski, witajcie po 19:00, po godzinach towarzyszę wam z hitami pełnymi energii i oczywiście z klasykami. No to lecimy z kolejnym winylem. Wiadomo, że z czarnej płyty Sherry Sherry Lady zawsze brzmi lepiej. Mam wrażenie, że jest tutaj więcej basu na naszym gramofonie dla was. Mode Talking.

Lionel Richie to nie tylko soulowe ballady, takie ckliwe, romantyczne, ale także hiciory do potęczenia. Przed chwilą Lionel Richie i jego Angel. I przy okazji polecam wam dokument dostępny w serwisach streamingowych dotyczący tego, jak nagrywano słynną balladę We Are The World, bo śpiewał tam nie tylko Michael Jackson, ale tak naprawdę za całym przedsięwzięciem stali m.in. legendarny producent Quincy Jones i właśnie on, Lionel Richie, bez którego nie byłoby tej historii i warto ją poznać. Zostańcie z Radiem Gra, bo będziemy jeszcze też wracać się trochę do historii. Czeka ABBA.

I Follow Rivers, klasyk od Lykke Lee. Za chwilę kolejne weselne nowości. Teraz tylko szybka wiadomość dla tych, którzy może chcieliby przejść na 4-dniowy tydzień pracy. Były takie pomysły, a może ktoś chciałby jeszcze mniej. No to niech waszą inspiracją będzie George Jetson, czyli głowa rodziny w kreskówce Jetsonowie. Kto pamięta, George chodził do pracy 2 razy w tygodniu i pracował po 1 godzinie. To chyba byłoby piękne, tylko nie wiem, jak wysoka byłaby emerytura. Nie wiem, czy to przekona waszego szefa. No to wracamy do hitów pełnych energii. Po pracy też nowość od Cleo u nas, jej kolory lata.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra na ten sezon. Nareszcie nowe męskie granie już jest. A co tam jeszcze na światowych listach przebojów? Król popu Michael Jackson nareszcie, a właściwie ponownie, wrócił na miejsce pierwsze globalnego rankingu najczęściej słuchanych artystów cyfrowych. Lata lecą, a wciąż słuchamy króla popu, w szczególności po premierze jego biografii, w której widzimy także jego siostrzeńca. Tak naprawdę w roli głównej zagrał to perfekcyjnie. A za chwilę, no też król, przynajmniej latino, Ricky Martin w radiu gra.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
12: Po reklamie.

0: za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długo Łęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długo Łęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
4: Po reklamie.

0: poniedziałek, 11 maja, Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sezon na Odrze już w pełni. Co kilka minut z wrocławskich przystani odpływają kolejne statki, motorówki i kajaki. Na bulwarze Dynikowskiego przy Ostrowie Tumskim byli Martyna Czerwińska i kapitan Wikinga Robert Skucha.
1: Dziś piękna pogoda. Dokąd pływacie? Co zobaczymy płynąc takim rejsem?
2: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby wybierać małe jednostki, które są w stanie wpłynąć na środkowy węzeł, czyli pod wszystkimi niskimi mostami. Tam mamy przepiękne miejsca, gdzie mamy archipelag pięciu wysp, mamy Uniwersytet Wrocławski, możemy podpłynąć pod elektrownię, przepięknie odremontowane mosty pomorskie, tam duże statki nie pływają.
1: A Wrocław z perspektywy rzeki wygląda zupełnie inaczej, pięknie.
2: Oj, proszę panią, to jest, niektórzy z turystów mówią krótko, gdybyśmy chcieli to przejść, to kilka godzin, a tutaj jest podróż bajkowa, gdzie przenosimy turystów w czasy przeszłe i wskazujemy miejsca, które warto odwiedzić właśnie spacerując po rejsie.

0: Rośnie zainteresowanie pracą w Straży Miejskiej Wrocławia. Na ten moment na kandydatów czeka już tylko 9 wolnych wakatów. O szczegółach mówi Piotr Szerada ze Straży Miejskiej Wrocławia.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku liczba wakatów mundurowych spadła w Straży Miejskiej Wrocławia do 9. Tutaj warto wskazać, że pod koniec 2023 roku tych wakujących stanowisk mieliśmy aż 77. Stąd dzięki regularnemu naborowi, uzupełnianiu, obecnie służbę w Straży Miejskiej Wrocławia pełni 298 strażników, funkcjonariuszy. Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, które przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna. Dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia. Profesjonalne zaplecze sportowe, czyli siłownia, szkoleniowe, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. No a dodatkowo jest to również bogaty pakiet socjalny, w tym bony na święta, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci, spotkania integracyjne, zapomogi losowe. Tutaj nie ma monotonii, tu nie wpadniemy w rutynę, tu każdego dnia dzieje się coś ciekawego, a zarazem każdy z nas ma możliwość pełnienia tej służebnej roli wobec społeczności lokalnej, co jest naszym zadaniem i tutaj też wiele osób z przyjemnością po prostu tą pomocą mieszkańcom służy.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Strawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brikomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Ruszają zapisy na kolejny oleśnicki rajd rowerowy adresowany do całych rodzin. Więcej na ten temat i o tym, gdzie można się zgłosić, powie Piotr Paszkowski.
1: Rajd rowerowy odbędzie się 13 czerwca. Start będzie znajdował się na boisku szkoły podstawowej nr 7 przy ulicy 11 listopada w Oleśnicy.
2: Pierwsze 200 osób, zapraszam wszystkich jak najszybciej. Wtedy macie pewność, że pojedziemy razem.
3: Do sklepu na Placu Zwycięstwa.
2: Tak, do sklepu na Placu Zwycięstwa.
1: Mówił Mariusz Kiryk z Międzyszkolnego Integracyjnego Klubu Sportowego Junior Oleśnica. Trasa będzie liczyła 26 km.

0: ponad 200 ton śmieci i 30 tysięcy wolontariuszy. Tak w liczbach wyglądała piąta edycja akcji Czysta Odra. Jak mówi Dominik Dobrowolski, ekolog z Wrocławia i inicjator akcji, to była wyjątkowa i rekordowa edycja, w którą zaangażowali się nie tylko Polacy.
1: Przede wszystkim największa liczba wolontariuszy, ponad 30 tysięcy osób przyłączyło się do akcji. Przypomnę, że działaliśmy nie tylko na Odrze, ale na wszystkich jej dopływach, a że Odra jest rzeką międzynarodową, więc i były grupy czeskie, i niemieckie, i oczywiście największą grupę stanowili Polacy. Działaliśmy od pierwszego dnia wiosny i w sumie można powiedzieć, że akcja cały czas trwa. No, również rekordowo udało nam się pozbierać śmieci z Odry i jej dopływów. To akurat nas nie cieszy, no bo po prostu te śmieci są, więc musimy z nimi walczyć. Wolelibyśmy akcję Czysta Odra robić tak, żeby tych śmieci było mało. Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem. Jakieś odpady pobudowlane, czyli widać, że ktoś zamiast płacić za wywóz śmieci, te śmieci wywozi do lasów. Oczywiście mnóstwo również jest opakowań różnego rodzaju. Może nie stanowiły te śmieci głównego strumienia odpadów w rzece, ale one są bardzo takie niebezpieczne, typu odpady powędkarskie, czyli żyłki, haczyki, jakieś spławiki, pudełka na robaki, więc tutaj też apel do wędkarzy. Kochani, jeżeli korzystacie z rzek i lubicie spędzać nad nimi czas, to posprzątajcie po sobie i nie zostawiajcie bałaganu i śmieci, bo to jest po prostu paskudne.

0: Reklama.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia Gra FM.

0: powiecie oleśnickim aktywnie działają miłośnicy łucznictwa tradycyjnego, którzy spotykają się w Stradomi Wierzchniej koło Sycowa. Każdy może spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportu. O szczegółach Aleksandra Łakomas z Dolnośląskiej Ligi Łucznictwa Tradycyjnego.
1: Wcale nie jest to trudno, zachęcamy bardzo serdecznie. Nasza organizacja nazywa się Fundacja Dolnośląska Liga Łucznictwa Tradycyjnego. Serdecznie zapraszamy do Stradomi Wierzchniej 81A. Tam się mieszczą i maty, i siatka, i wszystko, co jest potrzebne, czyli łuki i strzały, i przede wszystkim chęci do strzelania. My nauczymy wszystkich, jak się ustawić, jaka pozycja, w jaki sposób i jak strzelać odpowiednio, żebyście wiedzieli, jak i co zrobić, żeby świetną zabawę, jakim jest łucznictwo, w tą pasję wejść. Serdecznie zapraszamy. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba mieć chęci. Wszystkich serdecznie zapraszamy, bo przede wszystkim to jest chęć. Chęć do tego, żeby zrobić coś nowego. Łucznictwo jest bardzo oryginalnym sportem. Mamy naprawdę, wbrew pozorom, bardzo dużo łuczników w Polsce. Mamy organizacje, które skupiają dużo łuczników i też imprezy, które też mogą pokazać, że to łuczników faktycznie jest bardzo dużo. Co trzeba mieć? Chęci. My mamy łuk, my mamy strzały. Do tego jest tylko potrzebna chęć. Nauczymy wszystkiego, jak stać, jak bezpiecznie strzelać, w którym kierunku i żeby było wszystko ładnie i bezpiecznie.
2: To jest drogi sport?
1: Na początku to oscyluje około 500-800 zł. Zależy, w jaki sport pójdziemy, bo często jest tak, że kupujemy bardzo drogi sprzęt, a się okazuje, że ta zajawka nam szybko mija. Ale na początku my pokazujemy, czy to w ogóle jest szansa, czy nam się to podoba. I do 1000-1200 zł to już tak spokojnie można się ubrać w karwasze, w strzały, w zabezpieczenia, w rękawiczki, wszystko, co jest potrzebne i niezbędne do tego, żeby strzelać.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą.

0: Mieszkańcy ulicy Bukszpanowej w Wiwinach grożą nawet protestem, tak aby miasto zrozumiało, że wąska, do niedawna polna ścieżka bez chodnika nie nadaje się na ruchy tranzytowe.
1: To była totalnie ślepa i spokojna uliczka. Mieliśmy 150 pojazdów przejeżdżających tam i z powrotem na dzień. Natomiast teraz po prostu jeden za drugim. Nie?
2: Droga jest absolutnie nieprzystosowana do tranzytu. Pytanie, którędy piesi mają chodzić, chować się na cudze pole, dojdzie do nieszczęścia.
3: Ja to niestety powiem tak kolokwialnie, to warholstwo, które się po prostu tutaj zadziało, wywróciło tutaj mieszkańcom naprawdę do góry nogami życie. No my jako mieszkańcy naprawdę się na to nie zgadzamy.
0: Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przekonuje, że decyzja o objazdach była przemyślana i mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość.
4: Niestety nie dało się tego zrobić inaczej. Mówię niestety, ale no to wszystko wynika z analiz, które zostały przeprowadzone przez Wydział Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu. Te analizy wskazały, że właśnie najbardziej optymalną opcją, żeby w ogóle jakoś ten ruch przeprowadzić w tej części.
0: Utrudnienia potrwają do końca wakacji.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: W poniedziałek w stolicy Dolnego Śląska ruszyła Światowa Olimpiada Policyjna IPA Games 2026. To dla funkcjonariuszy okazja nie tylko do sprawdzenia swoich umiejętności, ale także integracja z policjantami z całego świata. Jak mówi Radiu Gra, organizator igrzysk, nadkomisarz Bartłomiej Majchrzak, do Wrocławia przyjechało około 1000 uczestników.
6: Co dwa lata Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji organizuje igrzyska policjantów i w tym roku te igrzyska, gospodarzem tych igrzysk jest Wrocław, Dolny Śląsk. I widzimy tutaj policjantów z 30 krajów świata, mamy około 1000 policjantów. Kanada, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Austria, Islandia.
0: Zapytaliśmy też o konkurencję, w jakich zmierzą się policjanci.
6: Mamy 12 konkurencji, szachy, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, bieganie na piątkę i na dziesiątkę, strzelanie oczywiście.
0: To ciekawe, dużą część polskiej reprezentacji stanowią funkcjonariusze z Wrocławia.
6: Z całego kraju mamy policjantów, z kraju mamy około 180 policjantów i gdzieś drugie tyle z Wrocławia, Dolnego Śląska. Na ostatniej olimpiadzie mieliśmy trzecie miejsce, jeśli chodzi o klasyfikację medalową. Mam nadzieję, że w tym roku będziemy pierwsi.
0: Igrzyska potrwają do 15 maja. Na początku tygodnia mówiliśmy też o tym, że wrocławscy rowerzyści znaleźli się pod nadzorem policji. W związku z cieplejszą temperaturą funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę kierujących jednosiadami. Co sprawdzała policja, ustaliła nasza reporterka Paulina Schneider.
7: Mundurowi zwracali uwagę przede wszystkim na trzeźwość kierujących, stosowanie się do przepisów i obowiązkowe wyposażenie jednośladów. Skontrolowano 128 rowerzystów i wystawiono aż 72 mandaty. Kierujący otrzymali też 18 pouczeń. Najczęstsze wykroczenia to nieprawidłowa jazda po chodniku, jazda wzdłuż po przejściach dla pieszych i niezatrzymywanie się na czerwonym świetle.
0: Przy okazji policja przypomina, że 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży.
5: Wiadomości Radia Gra.
0: Ponad 200 ton śmieci i 30 tysięcy wolontariuszy. Tak w liczbach wyglądała 5. edycja akcji Czysta Odra. Ta ruszyła wraz z początkiem wiosny i nieoficjalnie zakończyła się pod koniec kwietnia. Nieoficjalnie, bo pojedyncze inicjatywy będą prowadzone jeszcze do września. Według Dominika Dobrowolskiego, ekologa z Wrocławia i inicjatora akcji, to była wyjątkowa i rekordowa edycja, w którą zaangażowali się nie tylko Polacy.
8: Przede wszystkim największa liczba wolontariuszy, ponad 30 tysięcy osób przyłączyło się do akcji. Przypomnę, że działaliśmy nie tylko na Odrze, ale na wszystkich jej dopływach, a że Odra jest rzeką międzynarodową, więc i były grupy czeskie i niemieckie i oczywiście największą grupę stanowili Polacy. Działaliśmy od pierwszego dnia wiosny i w sumie można powiedzieć, że akcja cały czas trwa. No również rekordowo udało nam się pozbierać śmieci z Odry i jej dopływów.
0: Posłuchajcie, jakie śmieci najczęściej znajdowano w rzekach i ich okolicach.
8: Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne, oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem, jakieś odpady pobudowlane, czyli widać, że ktoś zamiast płacić za wywóz śmieci, te śmieci wywozi do lasów. Oczywiście mnóstwo również jest opakowań różnego rodzaju, może nie stanowiły te śmieci głównego strumienia odpadów w rzece, ale one są bardzo takie niebezpieczne, typu odpady powędkarskie, czyli żyłki, haczyki, jakieś spławiki.

0: pudełka na robaki.
1: Według ekologa akcja pokazała pozytywny efekt systemu kaucyjnego.
0: Okazuje się, że wśród śmieci, które zbieraliśmy, jest bardzo mało opakowań z symbolem kaucji. Jeżeli znajdujemy na przykład puszki aluminiowe, to są to stare puszki jeszcze, że tak powiem, sprzed roku. Natomiast te puszki obecnie sprzedawane, gdzie można je zwrócić do sklepu i odzyskać 50 groszy, to są pojedyncze sztuki. W kilku ostatnich akcjach dosłownie 2-3 puszki na kilka ton śmieci, puszki z systemem, ze znakiem kaucji udało się zebrać. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli śmieci mają wartość, jeżeli konsumenci widzą, że opakowania mają wartość, to wtedy ich nie zostawiają w środowisku, nie wyrzucają byle gdzie.
1: Dobrowolski zachęca jednak do uczestnictwa w akcji przez cały rok. W poniedziałek informowaliśmy także o rosnącym zainteresowaniu pracą w Straży Miejskiej Wrocławia. Na ten moment na kandydatów czeka już tylko 9 wolnych wakatów. O szczegółach rozmawialiśmy z rzecznikiem tej formacji, Piotrem Szeredą.
2: W pierwszym kwartale 2026 roku liczba wakatów mundurowych spadła w Straży Miejskiej Wrocławia do 9. Tutaj warto wskazać, że pod koniec 2023 roku tych wakujących stanowisk mieliśmy aż 77. Stąd dzięki regularnemu naborowi, uzupełnianiu, obecnie służbę w Straży Miejskiej Wrocławia pełni 298 strażników, funkcjonariuszy.
1: Poznaliśmy też warunki pracy, jakie oferuje Straż Miejska Wrocławia.
2: Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, która przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna, dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia, profesjonalne zaplecze sportowe, czyli siłownia, szkoleniowe, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. No a dodatkowo jest to również bogaty pakiet socjalny, w tym bony na święta, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci, spotkania integracyjne, zapomogi losowe.
1: Jak przekonuje Szereda, to bardzo ciekawa praca.
2: Tutaj nie ma monotonii, tu nie wpadniemy w rutynę, tu każdego dnia dzieje się coś ciekawego, a zarazem każdy z nas ma możliwość pełnienia tej służebnej roli wobec społeczności lokalnej, co jest naszym zadaniem i tutaj też wiele osób z przyjemnością po prostu tą pomocą mieszkańcom służy.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Straży Miejskiej Wrocławia.
3: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: A w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela trwa montaż organów Zauera. Organy przechodzą co prawda jeszcze renowację, jednak pierwsze wyremontowane elementy wracają już do katedry. To dopiero początek prac, mówi radiogra Piotr Zych, koordynator prac. Aktualnie to przede wszystkim transport elementów.
4: Są to elementy konstrukcyjne, które jak gdyby będą całą strukturę utrzymywały i dodatkowo przywieźliśmy też już część wiatrownic organowych, które jak gdyby są fundamentami do ustawienia później wszystkich piszczałek i jak gdyby całych zespołów brzmieniowych, które mają tutaj kluczowe znaczenie dla ponownego zagrania instrumentu. Prace są równolegle prowadzone jak gdyby na strychu katedry, gdzie też część instrumentu będzie ponad 30 głosów, jak i na chórze głównym.
1: Sprawdziliśmy również, na jakim etapie jest sama renowacja organów.
4: Postęp prac jest bardzo zaawansowany pod względem zakładowym, że większość materii brzmieniowej, czyli wszystkich tych piszczałek, mamy już odrestaurowanych. Elementy, które wymagały jakiegoś odtworzenia, oczywiście zostały odtworzone z zachowaniem pełnego poszanowania tradycji i historii instrumentu wzorcowego, który pochodził z hali stulecia. Natomiast instrument zostanie rozbudowany o dodatkowe kilkadziesiąt głosów, więc część z tych głosów rzeczywiście trzeba całkowicie wykonać od nowa, ale są to również rekonstrukcje na podstawie wzorców historycznych.
1: Dodajmy, że prace w większości mają zakończyć się do końca roku. I to były najważniejsze tematy z poniedziałku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Więcej na radiogra.pl.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu Młyn Siedmiu Kół był jednym z najstarszych młynów wodnych we Wrocławiu, a zarazem prawdziwą perłą średniowiecznej techniki. Powstał na rzece Czarna Oława na odcinku pomiędzy historycznymi traktami prowadzącymi odpowiednio w stronę Legnicy i Świdnicy, czyli obecnymi ulicami Ruską i Świdnicką. Lokalizacja ta nie była przypadkowa. Rzeka Czarna Oława, nieco dziś zapomniana wśród miejskiej zabudowy, przez całe wieki stanowiła jedno z najważniejszych napędzających życie gospodarcze miasta źródeł energii. To właśnie od niezwykłej konstrukcji pochodzi nazwa młyna. Aż 7 potężnych kół wodnych wprawianych było tu w ruch przez nurt rzeki, sprawiając, że młyn stał się ewenementem na skalę regionu. Pozwolił na wydajną pracę oraz wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych jak na owe czasy. Wybudowany za zgodą księcia Henryka V, od początku swojego istnienia był współwłasnością klasztoru kanoników laterańskich na Piasku oraz kupca de Pfefferkorna. Jednak już na początku XIV wieku, dokładnie w roku 1302, 1/3 udziałów przeszła w ręce miasta. Przez kolejne dziesięciolecia, a nawet wieki, młyn przechodził wiele zmian i modernizacji. Kluczowe przebudowy miały miejsce w latach 1422, 1549 oraz 1599. Przy okazji drugiej z nich miasto stało się jego jedynym właścicielem, a sam obiekt zyskał na znaczeniu Młyn Siedmiu Kół. Przez stulecia pełnił więc rolę nie tylko gospodarczą, ale i militarną. W razie zagrożeń pozwalał zapewnić zaopatrzenie oblężonemu miastu. Rozwój przestrzenny Wrocławia miał jednak swoją cenę. Postępująca urbanizacja i zmiany hydrologiczne sprawiły, że wody Czarnej Oławy ulegały degradacji, przez co wydajność młyna malała z roku na rok. Pod koniec XVIII wieku pojawiły się nawet plany jego rozbiórki, choć ze względu na strategiczne położenie pomysł ten nie od razu został zrealizowany. Historia dramatycznie przyspieszyła w trakcie oblężenia miasta przez wojska napoleońskie w grudniu 1806 roku. Garnizon dowodzony przez generała majora von Thiele skapitulował już po miesiącu blokady, w wyniku czego Młyn Siedmiu Kół nie odegrał żadnej militarnej roli. Po zakończeniu walk zwycięzcy kierowani przez Hieronima Bonaparte zdecydowali o likwidacji miejskich fortyfikacji. W następstwie tego młyn stracił znaczenie i już po kilku latach zakończył swoją działalność. Przełomowe okazały się lata 1811 i 1813. Najpierw pożar zniszczył lewobrzeżną część młyna, następnie natomiast prawobrzeżny budynek sprzedano, by ostatecznie zakończyć działalność młyna w lutym 1814. Niedługo później pozostałości budowli zostały rozebrane, a ich miejsce zajęły nowe konstrukcje. Mimo upływu lat, ślad po młynie jeszcze długo był widoczny w krajobrazie miasta. Czarna Oława, coraz bardziej zanieczyszczona przez rozwijające się miasto, płynęła między nowymi budynkami aż do czasu epidemii cholery w roku 1866. Wówczas to zapadła decyzja o zasypaniu koryta rzeki na tym odcinku, co miało zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. W miejsce dawnej fosy wytyczono nową uliczkę, znaną wówczas jako Oława Siedmiu Kół. Uliczka razem z nowymi podziałami parceli zamknęła trwale rozdział historii dawnego młyna i całej okolicy. Warto dodać, że parcele, na której niegdyś stał lewobrzeżny fragment młyna, przypisano do numeru 3 przy Karlsplatz, gdzie od 1832 do 1892 istniała synagoga bialska. Dramatyczny finał dawnej tkanki miejskiej przyniosła wojna światowa. W wyniku zniszczeń spowodowanych oblężeniem miasta w 1945 roku okoliczna zabudowa uległa poważnym uszkodzeniom i tylko częściowo została odbudowana. Po stronie dobrej historii przetrwał okazały gmach dawnej Biblioteki Miejskiej, dziś Biblioteka Uniwersytecka, wzniesiony w 1891 roku, który znajduje się w sąsiedztwie miejsca, gdzie niegdyś stał Młyn Siedmiu Kół. Niestety w latach 70. XX wieku resztki zabudowy przy dawnej Czarnej Oławie zrównano z ziemią, aby poprowadzić tamtędy trasę średnicową. Cały obszar, tak długo będący świadkiem historii wrocławskiego młynarstwa, znalazł się pod dzisiejszymi jezdniami i torowiskami ulicy Kazimierza Wielkiego. Młyn Siedmiu Kół to dziś zapomniana karta w historii Wrocławia. Karta ukryta pod współczesną infrastrukturą i miejskim ruchem, pozostały po nim jedynie nazwy ulic i fragmenty opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednak świadomość, że w tym miejscu przez wieki funkcjonował tak imponujący i istotny dla miasta obiekt, pozwala spojrzeć na znany wszystkim plac bohaterów getta
i jego okolice z zupełnie nowej perspektywy. To nie tylko propozycja dla odkrywców miejskich tajemnic, ale także apel do nas wszystkich, by pamiętać o tych fragmentach miasta, które choć fizycznie zniknęły, wciąż skrywają historię pulsującą pod powierzchnią codzienności.

północnej części Wrocławia na styku osiedli Kleczków, Różanka i Karłowice rozciąga się zespół dwóch mostów, które od pokoleń służą mieszkańcom miasta. Mosty Trzebnickie, bo o nich teraz będzie mowa w programie A Słyszałeś, że? Są nie tylko strategicznym elementem infrastruktury komunikacyjnej, ale również żywą kroniką przemian tego regionu od czasów prehistorycznych przez burzliwe wieki średnie aż po współczesność. Na długo przed tym, zanim na ziemiach tych pojawiły się pierwsze osady miejskie, miejsce to pełniło rolę naturalnej przeprawy przez Odrę. Archeologiczne znaleziska potwierdzają, że już w neolicie, czyli w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, istniał tutaj brud umożliwiający przekroczenie rzeki. To właśnie w tym punkcie, gdzie biegły szlaki handlowe i komunikacyjne, narodziła się tradycja przeprawy, która przez kolejne tysiąclecia miała nabierać coraz większego znaczenia. W czasach historycznych, gdy rozwijały się pierwsze grody i osady, miejsce to stało się kluczowym punktem na głównej drodze łączącej Wrocław z Trzebnicą. Drewniany most, który tu wzniesiono, wielokrotnie padał ofiarą powodzi, zniszczeń wojennych i upływu czasu, jednak za każdym razem był odbudowywany, naprawiany i przebudowywany, co świadczy o jego ogromnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Pod koniec XIX wieku, wraz z rozkwitem przemysłu i wzrostem znaczenia żeglugi rzecznej, podjęto decyzję o budowie kanału miejskiego wzdłuż nurtu Starej Odry. Nowy kanał miał za zadanie ułatwić transport wodny, ale wymagał również nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. W związku z tym powstała potrzeba budowy mostu, który umożliwiałby sprawne przeprowadzenie ruchu ponad kanałem. W latach 90. XIX wieku zrealizowano projekt stalowego mostu jednoprzęsłowego, który zastąpił dotychczasową drewnianą konstrukcję. Jednak już po kilku latach okazało się, że most nie spełnia wymogów żeglugi. Przestrzeń pomiędzy taflą wody a przęsłem była zbyt mała, by mogły pod nim swobodnie przepływać większe jednostki pływające. To skłoniło władze miasta do podjęcia decyzji o budowie nowego, wyższego mostu. W latach 1904-1905 powstał nowy obiekt, również wykonany ze stali, o nitowanej konstrukcji kratowej. Most oparto na solidnych przyczółkach z betonu licowanego granitem, co zapewniło mu trwałość i odporność na kaprysy natury. Most ten, znany dziś jako Most Trzebnicki Południowy, posiada przęsło o długości niemal 25 metrów, co w tamtych czasach stanowiło imponujące osiągnięcie inżynieryjne. W drugiej dekadzie XX wieku, gdy rozpoczęto przebudowę całego wrocławskiego systemu wodnego, a także budowę nowych kanałów żeglugowego i powodziowego, pojawiła się potrzeba kolejnej modernizacji. Dotychczasowy Rosenthaler Brücke, czyli Most Różanecki, nie spełniał już wymogów technicznych i komunikacyjnych. W roku 1916 oddano do użytku nowy czteroprzęsłowy most stalowy o konstrukcji łukowej z poprzecznicami blachownicowymi. Most ten, wsparty na podporach i przyczółkach z betonu licowanego granitem, stanowił nowoczesną przeprawę na miarę ówczesnych oczekiwań. Jego całkowita długość wynosi ponad 218 metrów przy szerokości niemal 15 metrów. Cztery przęsła o rozpiętości 51 metrów każde umożliwiają sprawny przepływ zarówno ludzi, jak i pojazdów. Chodniki umieszczono na zewnątrz łuków, a na jezdni poprowadzono dwutorową linię tramwajową. Szerokość jezdni dostosowano do ruchu dwóch pojazdów jadących w przeciwnych kierunkach, co w praktyce oznacza, że pasy ruchu są wspólne dla samochodów i tramwajów. Warto również wspomnieć o nietypowym rozwiązaniu komunikacyjnym. Oś jezdni Mostu Południowego nie pokrywa się z osią Mostu Północnego, dlatego kierowcy i motorniczowie tramwajów muszą pokonać niewielki skręt w lewo pomiędzy obiema przeprawami. Po zakończeniu II wojny światowej w roku 1945 oba mosty otrzymały wspólną nazwę Mosty Trzebnickie. W kolejnych dekadach były wielokrotnie remontowane i modernizowane, aby sprostać rosnącym wymaganiom ruchu kołowego i tramwajowego. W latach 80. przeprowadzono kapitalny remont, a na początku XXI wieku przeprowadzono kolejną konserwację, która pozwoliła utrzymać mosty w bardzo dobrym stanie technicznym. W pamięci mieszkańców Wrocławia szczególnie zapisała się powódź tysiąclecia z lipca 1997 roku. W czasie kulminacji fali powodziowej poziom wody osiągnął rekordowe wartości na wysepce rozdzielającej kanał żeglugowy i rzekę, gdzie stoi również filar oddzielający trzecie i czwarte przęsło Mostu Północnego. Ustawiono kilkumetrowej wysokości stalowy krzyż dziękczynny. Na jego powierzchni farbą zaznaczono poziom wody, jaki osiągnęła Odra w najtrudniejszych dniach powodzi. Ten wymowny
dawny symbol przypomina o dramatycznych wydarzeniach, które na zawsze zapisały się w historii miasta.

programie A słyszałeś, że opowiemy teraz o moście milenijnym, nazywanym także Mostem Tysiąclecia, który stanowi niezwykle ważny element infrastruktury komunikacyjnej Wrocławia. Ten imponujący, podwieszany most drogowy łączy dwa dynamicznie rozwijające się osiedla, Popowice oraz Osobowice, wpisując się harmonijnie w panoramę północnych obrzeży miasta. Oddany do użytku pod koniec października 2004 roku most milenijny nie tylko ułatwia codzienny ruch mieszkańcom, lecz także jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów inżynieryjnych Dolnego Śląska. Zlokalizowany na północnych rubieżach Wrocławia, most milenijny stanowi integralną część obwodnicy śródmiejskiej miasta. Jest również fragmentem jednej z najważniejszych dróg krajowych, drogi numer 5, a także międzynarodowej trasy europejskiej E261. Dzięki temu codziennie korzystają z niego zarówno mieszkańcy Wrocławia, jak i podróżujący przemierzający Dolny Śląsk w kierunku Poznania, Warszawy czy południowej granicy kraju. Most przebiega nad dwoma ciekami wodnymi, szerokim korytem Odry oraz zimowiskiem Osobowice, czyli rozległym akwenem pełniącym funkcję zimowiska dla jednostek pływających. Dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz imponującym rozmiarom most odciążył historyczne przeprawy w centrum miasta, poprawiając płynność ruchu i bezpieczeństwo na wrocławskich ulicach. Most milenijny zachwyca nie tylko swoją funkcjonalnością, ale również rozmiarami i nowoczesną architekturą. Całkowita długość przeprawy wraz z wiaduktami dojazdowymi wynosi niemal 1000 metrów, dokładnie 923,5 metra. Sama część mostowa nad Odrą mierzy 289 metrów, z czego przęsło nurtowe, czyli najdłuższy centralny fragment mostu, ma rozpiętość aż 153 metrów. Most opiera się na trzech głównych przęsłach, których rozpiętości wynoszą odpowiednio 68, 153 oraz ponownie 68 metrów. Całość podtrzymywana jest przez dwa monumentalne pylony o wysokości 50 metrów, które na stałe wpisały się w krajobraz tej części Wrocławia. Szerokość całkowita mostu to ponad 25 metrów. Na tym imponującym pasie ruchu mieszczą się dwie dwupasmowe jezdnie, po dwa szerokie chodniki oraz dwie ścieżki rowerowe. Dzięki temu przeprawa jest przyjazna zarówno kierowcom, pieszym, jak i rowerzystom. Masywna konstrukcja mostu milenijnego waży około 103 tysięcy ton. Te imponujące liczby doskonale obrazują skalę przedsięwzięcia, jakie zostało zrealizowane na początku XXI wieku we Wrocławiu. Most milenijny został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkowników. Każda z jezdni posiada dwa szerokie pasy ruchu, co pozwala na sprawne przemieszczanie się nawet w godzinach szczytu. Po obu stronach mostu znajdują się chodniki o szerokości 2 metrów oraz ścieżki rowerowe o szerokości 1,5 metra, oddzielone od jezdni barierami ochronnymi. Dzięki temu ruch samochodowy, rowerowy i pieszy są od siebie wyraźnie oddzielone, co znacząco podnosi bezpieczeństwo wszystkich korzystających z przeprawy. Architektura i projekt. Za projekt mostu milenijnego odpowiadał zespół doświadczonych inżynierów. Głównym projektantem był Piotr Wanecki, a projektantem wiodącym Marek Jagiełło. Most jest przykładem konstrukcji wantowej, czyli podwieszanej. Charakterystyczne ukośnie rozpięte liny podtrzymują przęsła, rozkładając ciężar mostu na pylony. Taka technologia pozwala na uzyskanie dużych rozpiętości przy jednoczesnym zachowaniu lekkości konstrukcji. Efekt wizualny jest imponujący. Most wydaje się niemal unosić nad wodami Odry, a jego sylwetka szczególnie efektownie prezentuje się nocą, gdy całość oświetlają liczne reflektory. Budowa mostu milenijnego była jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych we Wrocławiu po 1990 roku. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 160 milionów złotych. Most milenijny to nie tylko nowoczesna przeprawa, lecz także miejsce o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie mostu na nasypie po stronie Osobowic znajduje się wyznaczony przebieg 17 południka długości geograficznej wschodniej. Ten niewidoczny z pozoru punkt stanowi ciekawostkę dla miłośników geografii i znakomicie wpisuje się w wyjątkowy charakter tej lokalizacji. Most milenijny na stałe wpisał się także w krajobraz miasta jako obiekt często fotografowany przez mieszkańców i turystów. Jego nowoczesna sylwetka stanowi doskonałe tło dla zdjęć zarówno o wschodzie, jak i o zachodzie słońca. Most milenijny we Wrocławiu to nie tylko imponująca przeprawa przez Odrento, także dowód na to, jak wielkie znaczenie mają nowoczesne rozwiązania inżynieryjne dla rozwoju miast. Dzięki niemu Wrocław zyskał nowe możliwości komunikacyjne, a mieszkańcy szybkie i wygodne połączenie północnych dzielnic z centrum.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

kulturalnej mapie kraju pojawiło się miejsce, które wykracza poza tradycyjne pojęcie galerii sztuki. W programie A słyszałeś, że zabieramy was do wrocławskiej Żyjni. Funkcjonująca w galerii design to nie tylko ekspozycja, lecz żywy organizm. Przestrzeń, w której sztuka i regeneracja przenikają się, tworząc środowisko sprzyjające zarówno kontemplacji, jak i aktywności zmysłów. To tu na styku inspiracji dolnośląskimi uzdrowiskami i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych mieszkańcy i goście Wrocławia mogą odnaleźć chwilę wytchnienia, wchodząc w dialog z dziełami sztuki i własną wyobraźnią. Idea Żyjni narodziła się z potrzeby stworzenia miejsca dostępnego, otwartego i przyjaznego, w którym sztuka nie stanowi odizolowanej ekspozycji, lecz zaproszenie do wspólnego doświadczania. Koncepcja Katarzyny Roy, realizowana od 2019 roku w Galerii Design, wyrosła na gruncie tradycji dolnośląskich pałaców zdrojowych, ale jej ambicją jest o wiele więcej niż tylko przywoływanie uzdrowiskowej atmosfery. Po przebudowie, która objęła całą przestrzeń galerii, Żyjnia zyskała nową jakość, otwartą strukturę, pozwalającą na swobodny przepływ odwiedzających, a także różnorodne formy interakcji z prezentowanymi pracami. Nazwa miejsca, brzmiąca zarówno retro, jak i nieco futurystycznie, ma swoje korzenie w latach 60., kiedy to Żyjnia pojawiła się jako tłumaczenie angielskiego living room. Dziś określa galerię, która staje się miejscem codziennego bycia, a nie tylko reprezentacji. To przestrzeń, gdzie każdy może poczuć się współtwórcą doświadczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą. Inaugurująca przestrzeń wystawa Sytuacja, otwarta na początku 2026 roku, o tej samej nazwie, rozpisana została na 12 miesięcy i przywodzi na myśl żywy organizm poddany rytmom natury, regeneracji i rozpadowi, cyklom przyrody oraz zmianom pór roku. Nad jej pierwszą zimową odsłoną pracowało ponad 20 artystek i artystów zaproszonych przez Katarzynę Roy. Wśród prezentowanych pierwszych prac znalazły się zarówno instalacje, jak i obiekty, kompozycje dźwiękowe, fotografie, audycje oraz eseje wizualne. Zimowa ekspozycja to m.in. środowisko stworzone przez Kino Manual przy udziale Pawła Bąkowskiego, instalacja duetu Centrala, obiekty Krzysztofa Gila, Marcina Janusza, Magdaleny Maros, Bartosza Muchy, Marty Niedbał i Pawła Olszczyńskiego, a także kompozycja Daniela Broszka, Kamy Sokolnickiej i Joanny Kobyłt. To, co wyróżnia Żyjnię na tle innych galerii, to jej otwartość na proces i zmienność. Kluczową rolę odgrywają tu nie tylko same prace, ale także reakcje odwiedzających, ich ruch w przestrzeni, sposób odczuwania obecności oraz interakcja z obiektami i innymi osobami. W ten sposób każda wizyta staje się unikalnym doświadczeniem, a ekspozycja partyturą dla nowych sytuacji. Jednym z wyjątkowych odkryć podczas pracy nad przestrzenią była obecność skamieniałości amonitów w podłodze galerii, na które zwróciła uwagę badaczka materiałów Zuzanna Skórka. Od tej pory posadzka postrzegana jest nie tylko jako podłoże, ale też mapa pradawnego oceanu, a spiralna muszla amonitu stała się symbolem nowego rozdziału w historii tego miejsca. Żyjnia, jak już wspominaliśmy, otworzyła się na początku 2026 roku po 2 latach gruntownej przebudowy finansowanej przez gminę Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był to pierwszy tak duży remont od powstania budynku w 1956 roku. Nowy układ funkcjonalny zaprojektowany został przez Martę Mnich z Fundacji Jednostka Architektury wraz z zespołem Centrala przy współpracy z zespołem instytucji i samymi odwiedzającymi. Galeria spełnia teraz współczesne standardy wystawiennicze oraz normy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Powiększono przestrzeń ekspozycyjną i warsztatową, powstała ciemnica do projekcji, a także pokój gościnny, wprowadzono system wody szarej, a nowy szyld nad wejściem i odrestaurowane fragmenty witryn podkreślają dbałość o detale i szacunek dla historii miejsca. W nowej odsłonie Żyjnia stanowi nie tylko miejsce wytchnienia i spotkania ze sztuką, ale też symboliczny portal do powstającej siedziby instytucji przy ulicy Kolejowej 63. W dialogu z nowymi kierunkami rozwoju galeria przy ulicy Świdnickiej zapowiada metamorfozę całej instytucji, której otwarcie planowane jest na 2028 rok. Żyjnia staje się więc nie tylko galerią, ale także laboratorium wyobraźni, miejscem otwartym na zmiany, eksperymenty i współtworzenie. To tutaj sztuka przenika się z codziennością, oferując każdemu odwiedzającemu możliwość zanurzenia się w świat, gdzie granice między twórcą a odbiorcą ulegają zatarciu, a regeneracja i inspiracja idą w parze z odkrywaniem nowych perspektyw.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
7: Po reklamie.
12: W

Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, czyli wyjątkowy świat wody we Wrocławiu. Zaglądamy tam w programie. A słyszałeś, że jest to jedyny tego typu ośrodek w Polsce i jeden z nielicznych na świecie, który w całości poświęcony jest wodzie. Hydropolis zachwyca zarówno pasjonatów nauki, jak i miłośników architektury, łącząc w sobie bogactwo wiedzy, nowoczesne technologie oraz niepowtarzalny klimat zabytkowych wnętrz. Historia tego wyjątkowego centrum sięga XIX wieku, kiedy to wrocławskie wodociągi czerpały wodę bezpośrednio z Odry. Wówczas proces uzdatniania odbywał się przy użyciu filtrów powolnych, czyli otwartych basenów wypełnionych piaskiem i żwirem. W latach 80. XIX stulecia powstał kolejny filtr oznaczony jako numer 5, który znacząco różnił się od poprzednich. Był zamkniętym zbiornikiem ukrytym pod ziemią. To właśnie w nim dziś mieści się Hydropolis. Przez dziesięciolecia obiekt ten był kluczowym elementem infrastruktury miejskiej, pełniąc funkcję głównego rezerwuaru wody dla Wrocławia. Wiek XX przyniósł zmiany w sposobie pozyskiwania wody. Zrezygnowano z poboru z rzeki na rzecz wód gruntowych. Wraz z tym przekształcono funkcję zbiorników, a sam obiekt przeszedł liczne modernizacje. W XX wieku, a dokładniej w roku 1997, zbiornik stanął w obliczu największej powojennej katastrofy miasta. Powodzi stulecia, która na wiele dni sparaliżowała działanie zakładów wodociągowych. Po ponad 100 latach nieprzerwanej pracy w roku 2011 zbiornik został wyłączony z eksploatacji. Już rok później wpisano go na listę zabytków, a decyzja o utworzeniu w tym miejscu Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis zapoczątkowała nowy rozdział w historii tego miejsca. Po 4-letniej rewitalizacji 5 grudnia 2015 roku Hydropolis otworzyło swoje podwoje dla zwiedzających. Dawny zbiornik wody czystej, będący przykładem neogotyckiej architektury przemysłowej, zachwyca nie tylko rozmiarami, ale także detalami konstrukcyjnymi. Jego powierzchnia to 4600 metrów kwadratowych. Cztery prostokątne komory, nakryte żelbetowymi kolebkowymi sklepieniami, tworzą niezwykłą przestrzeń, w której historia współgra z nowoczesnością. Masywne ceglane ściany mają grubość nawet do 126 cm. Obiekt ukryty jest pod warstwami gliny i ziemi, które tworzą naturalny zielony dach, porośnięty roślinnością łąkową. Z dachu prowadzą schody i pochylnie, a charakterystyczne kominki wentylacyjne przypominają o przemysłowym rodowodzie tego miejsca. Wejście główne wykonane z miedzi harmonijnie współgra z resztą zabudowy, podkreślając nowoczesny charakter centrum. Wnętrze zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co czyni obiekt miejscem dostępnym dla każdego. Hydropolis to nie tylko muzeum, ale przede wszystkim interaktywne centrum nauki, które pozwala odkryć wodę w 7 różnych aspektach. Każda ze stref tematycznych prezentuje inne oblicze tej niezwykłej substancji. Głębiny, tutaj można zanurzyć się w tajemnice najgłębszych miejsc na Ziemi, odwiedzając wierną replikę batyskafu Trieste, pierwszego pojazdu, który dotarł do rowu mariańskiego. Ocean życia, strefa poświęcona bioróżnorodności mórz i oceanów z modelami ryb głębinowych oraz instalacją przedstawiającą rekiny i tysiące tuńczyków w skali 1:1. Strefa relaksu, miejsce, w którym można odpocząć przy dźwiękach szumu wody i podziwiać multimedialne instalacje. Człowiek i woda, ekspozycja ukazująca, jak istotną rolę woda odgrywa w ludzkim organizmie i codziennym życiu. Historia inżynierii wodnej, podróż przez dzieje wynalazków i konstrukcji związanych z wodą od starożytności po współczesność. Miasto i woda, prezentacja roli wody w funkcjonowaniu współczesnych aglomeracji miejskich z interaktywną mapą Wrocławia. Stany wody, jeszcze fascynujące eksperymenty i instalacje pokazujące różne fazy skupienia wody oraz zjawiska z nią związane, jak wir wodny czy ogień z pary. Wystawę otwiera film Planeta Wody, prezentowany na panoramicznym ekranie o długości 60 metrów. Szczególnie widowiskowa jest drukarka wodna, instalacja o długości ponad 46 metrów, która za pomocą wody tworzy dynamiczne obrazy i napisy. Nie sposób pominąć również stacji badawczej rafy koralowej, makiet największych statków świata, czy symulatora zamieci śnieżnej. Dodatkowo w strefie wystaw czasowych regularnie pojawiają

się nowe ekspozycje, dzięki czemu nawet stali bywalcy mogą liczyć na świeże inspiracje. Hydropolis zdobyło szereg prestiżowych nagród zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wśród nich znalazły się tytuły Cudu Polski, nagrody za modernizację zabytków, wyróżnienia za innowacyjne rozwiązania architektoniczne, a także certyfikaty jakości przyznawane przez odwiedzających. Centrum uznawane jest za jedną z najlepszych atrakcji dla dzieci oraz za najlepszy produkt turystyczny Dolnego Śląska.

To jest program A, słyszałeś, że? W nim tym razem wybieramy się do panoramy racławickiej, będąca jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzeów sztuki we Wrocławiu. Ten oddział Muzeum Narodowego kryje w swoich murach monumentalny, cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami, powstały pod koniec XIX wieku we Lwowie i przeniesiony do Wrocławia w latach 80. XX wieku. Dzieło to, namalowane przez zespół artystów pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kosaka, przenosi widza w sam środek wydarzeń z 1794 roku, kiedy to wojska polskie pod dowództwem Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi generała Aleksandra Tormasowa. Inspiracją do stworzenia panoramy racławickiej była setna rocznica insurekcji kościuszkowskiej. Rada miasta Lwowa, chcąc uczcić to wydarzenie, zleciła Janowi Styce przygotowanie dzieła, które miało stać się główną atrakcją powszechnej wystawy krajowej w 1894 roku. Styka, zafascynowany ideą panoram niezwykle popularnych w Europie końca XIX wieku, podjął się tego zadania, zapraszając do współpracy Wojciecha Kosaka oraz grono wybitnych malarzy. Celem artystów nie było jedynie ukazanie triumfu oręża polskiego, lecz przede wszystkim podkreślenie jedności wszystkich stanów walczących o wolność ojczyzny oraz oddanie hołdu Tadeuszowi Kościuszce, uznawanemu za symbol wolności i poświęcenia. Wiosną 1893 roku twórcy panoramy udali się na pola pod Racławicami, by wiernie oddać topografię terenu oraz przebieg bitwy. Przez kilka tygodni sporządzali szkice, rysunki i fotografie, które stały się podstawą do stworzenia ogólnego szkicu kompozycyjnego. Zgromadzono także obszerne materiały ikonograficzne, a konsultacje z wybitnymi historykami zapewniły dziełu wysoką wartość merytoryczną. Ubrania i uzbrojenie odwzorowano na podstawie zachowanych eksponatów muzealnych oraz zbiorów prywatnych, zaś plan bitwy odszukano w archiwach wiedeńskiego Ministerstwa Wojny. Obraz powstał na specjalnie sprowadzonym z Belgii płótnie żaglowym, które zszyto z 14 kawałków, każdy o długości 15 metrów. W sumie płótno osiągnęło 120 metrów długości i 15 metrów wysokości, co daje imponującą powierzchnię 1800 metrów kwadratowych. Całość rozpięto na stalowej konstrukcji wykonanej w Wiedniu, a do gruntowania zużyto aż 750 kg farby. Panorama prezentowana jest w specjalnie zbudowanej rotundzie, której owalny kształt oraz zastosowanie elementów scenograficznych potęgują efekt iluzji, sprawiając, że widzowie mają wrażenie uczestniczenia w przedstawionych wydarzeniach. Dzieło ukazuje artystyczną wizję przebiegu bitwy pod Racławicami, rozgrywającej się w okolicach wsi Racławice, Dziemiężyce i Janowiczki. Artyści zadbali o realistyczne odwzorowanie pejzażu, korzystając z własnych szkiców oraz fotografii wykonanych podczas podróży na miejsce bitwy. Obraz nie przedstawia chronologicznego przebiegu starcia, lecz w sposób asynchroniczny prezentuje najważniejsze, zdaniem twórców, momenty bitwy. Na płótnie spotkać można postacie historyczne, takie jak Tadeusz Kościuszko, Antoni Józef Madaliński, Wojciech Bartosz Głowacki czy Aleksander Tormasow, a także anonimowych kosynierów i żołnierzy obu armii. Największy wkład w powstanie panoramy mieli Jan Styka i Wojciech Kosak, którzy podzielili przestrzeń malarską obrazu po połowie. Styka skupił się na postaciach polskich kosynierów oraz samym Kościuszce, natomiast Kosak odpowiadał za sceny z udziałem żołnierzy rosyjskich i kawalerię narodową. W projekt zaangażowani byli również inni artyści. Po raz pierwszy panorama racławicka została zaprezentowana we Lwowie w czerwcu 1894 roku, szybko zdobywając uznanie publiczności. Wkrótce potem gościła także w Budapeszcie, gdzie przez rok obejrzało ją około 800 tysięcy Węgrów. W czasie II wojny światowej obraz został poważnie uszkodzony podczas radzieckich bombardowań, lecz dzięki staraniom polskich opiekunów udało się go uratować. Po wojnie w ramach rewindykacji dzieł sztuki panorama trafiła do Wrocławia, gdzie przez wiele lat przechodziła żmudne prace konserwatorskie i czekała na odpowiednie miejsce ekspozycji. Budowa rotundy na potrzeby panoramy rozpoczęła się w latach 60., lecz była wielokrotnie przerywana z powodów politycznych i finansowych. Ostatecznie po zmianach społeczno-politycznych początku lat 80. podjęto decyzję o ukończeniu inwestycji i odrestaurowaniu obrazu. Dzięki pracy 25
konserwatorów oraz zaangażowaniu licznych instytucji ekspozycja Panoramy Racławickiej została uroczyście otwarta w czerwcu 1985 roku. Obecnie Panorama Racławicka cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając turystów i miłośników historii z całego kraju oraz z zagranicy. W ciągu lat liczba odwiedzających przekroczyła kilka milionów, a dzieło niezmiennie zachwyca rozmachem, kunsztem artystycznym oraz niezwykłą atmosferą. Rotunda, w której eksponowana jest panorama, została zaprojektowana tak, by zapewnić malowidłu bezpieczeństwo nawet w przypadku podniesienia poziomu wód Odry. Panorama Racławicka pozostaje jednym z najważniejszych symboli polskiej historii i kultury. To miejsce, gdzie przeszłość ożywa na oczach kolejnych pokoleń, inspirując do refleksji nad losami ojczyzny i znaczeniem wolności.

programie A słyszałeś, że wędrujemy po mapie kulturalnej Wrocławia i zaglądamy teraz do Muzeum Współczesnego Wrocław, działające jako gminna instytucja kultury pod bezpośrednim nadzorem prezydenta miasta. Zainaugurowało swoją działalność 2 września 2011 roku. Od tego czasu nie przestaje zaskakiwać zarówno mieszkańców, jak i turystów. To miejsce, którego misją jest nie tylko prezentowanie, ale i gromadzenie oraz popularyzowanie sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku artystów związanych z Wrocławiem od drugiej połowy XX wieku. Jednak muzeum to dużo więcej niż sale wystawowe. To przestrzeń edukacji, integracji i aktywności społecznej otwarta na potrzeby lokalnej społeczności. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów muzeum jest jego siedziba. To jedyne w Polsce muzeum mieszczące się w naziemnym schronie przeciwlotniczym, przez co bywa nazywane schronem dla sztuki. Obiekt ten, wzniesiony w 1942 roku według projektu niemieckiego architekta Richarda Konwiarza, pierwotnie miał służyć ochronie ludności cywilnej przed bombardowaniami. Dziś po gruntownej adaptacji schron przy placu Strzegomskim na wrocławskim Szczepinie stał się miejscem, gdzie sztuka współczesna spotyka się z historią. Architektoniczna transformacja schronu była poważnym wyzwaniem. Betonowe ściany o grubości przekraczającej metr, żelbetowa konstrukcja i surowość wnętrz wymagały nie tylko kreatywności projektantów, ale i poszanowania dla oryginalnej struktury. Efektem jest sześciokondygnacyjny budynek o niepowtarzalnym postindustrialnym charakterze. Na uwagę zasługuje także dach z panoramicznym tarasem i kawiarenką, z której rozciąga się widok na miasto. Latem to miejsce tętni życiem podczas międzypokoleniowych spotkań i wydarzeń kulturalnych. Nieopodal muzeum, przy placu Strzegomskim, znajduje się monumentalna instalacja Andrzeja Jarockiego Pociąg do nieba. To największa rzeźba w Polsce przedstawiająca autentyczny parowóz T2 1035 z 1944 roku, który zdaje się wspinać po torach ku niebu. Obiekt ten nie tylko podkreśla industrialny charakter okolicy, lecz także w symboliczny sposób łączy przeszłość z marzeniami o przyszłości. Początki muzeum sięgają roku 2004, kiedy to w ramach ministerialnego programu Znaki Czasu powołano Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Jego celem było stworzenie kolekcji i centrum sztuki współczesnej. Kilka lat później, dzięki inicjatywie Doroty Monkiewicz i Piotra Krajewskiego, powstała koncepcja programowa muzeum, silnie inspirowana projektem Muzeum Sztuki Aktualnej Jerzego Ludwińskiego z lat 60. Muzeum od początku stawiało na otwartość i dialog. W nazwie instytucji celowo pominięto słowo sztuka, podkreślając szeroki zakres działań. Od wystaw przez projekty społeczne i edukacyjne, aż po inicjatywy naukowe. Wrocław, miasto o złożonej tożsamości, odnalazł w muzeum przestrzeń do wyrażania swojej nowoczesności i dynamicznego rozwoju. Pierwszą wystawą, która zainaugurowała działalność muzeum, była prezentacja prac Zbigniewa Gostomskiego Zaczyna się we Wrocławiu. Od momentu powstania muzeum systematycznie buduje własną kolekcję, która w 2019 roku liczyła ponad 300 dzieł artystów wrocławskich, polskich i zagranicznych. Zbiory te koncentrują się wokół dziedzictwa Jerzego Ludwińskiego, łącząc praktykę konceptualną z otwartą debatą społeczną. W kolekcji znajdują się prace takich twórców jak Karol Radziszewski, Anna Molska, Stanisław Druszcz, Wanda Gołkowska czy Alicja Kwade. Muzeum Współczesne Wrocław jest także depozytariuszem kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zbiór ten skupia się na artystach związanych z polskim ruchem neoawangardowym oraz na ważnych zjawiskach sztuki współczesnej, które kształtowały artystyczny krajobraz regionu od lat 50. po współczesność. Przekształcenie schronu w muzeum było nie tylko wyzwaniem inżynierskim, ale i metaforą przenikania się historii z nowoczesnością. Adaptacja, którą przeprowadziły zespoły wrocławskich architektów, polegała na maksymalnym otwarciu przestrzeni, odsłonięciu surowego betonu i zachowaniu śladów dawnej funkcji obiektu. Całość dopełniają nowoczesne elementy. Przeszklone pawilony, oryginalne meble i instalacje techniczne prowadzone natynkowo. Nagrodzona przez Stowarzyszenie Architektów Polskich przebudowa schronu na muzeum została doceniona jako wspaniała metafora misji współczesnej architektury. Wprowadzenie sztuki w przestrzeń pierwotnie militarną stało się symbolem zwycięstwa kultury nad historią konfliktów. Muzeum Współczesne Wrocław to miejsce, w którym każdy może poczuć się częścią dialogu,
dialogu o współczesności. Zarówno wystawy, jak i działania edukacyjne czy projekty społeczne służą budowaniu relacji społecznych i wzmacnianiu tożsamości miasta. Instytucja ta nieustannie podąża za nowymi trendami, zachowując przy tym szacunek dla lokalnego dziedzictwa i otwartość na głos mieszkańców.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. Wrocław, miasto, które nie tylko tętni życiem i zachwyca turystów, ale również od lat jest kolebką wielu niezwykle utalentowanych osobowości polskiej kultury i sportu. Choć często podziwiamy ich na scenach, ekranach czy stadionach, nie zawsze pamiętamy, że swoje pierwsze kroki stawiali właśnie tutaj, na Dolnym Śląsku. Oto przegląd znanych Wrocławian, których osiągnięcia odbiły się szerokim echem zarówno w kraju, jak i na świecie. Wrocław od zawsze przyciągał artystów i ludzi z ambicjami. To tutaj na Sempolnie swoje dzieciństwo spędził jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich muzyków rockowych. Wokalista, gitarzysta, multiinstrumentalista, kompozytor oraz autor tekstów piosenek Jan Borysewicz swoją przygodę z muzyką zaczął od nauki gry na gitarze. Początkowo współpracował z legendarną Budką Suflera, jednak prawdziwy przełom nastąpił, gdy założył własny zespół Lady Punk. Dziś jego utwory nucą kolejne pokolenia fanów, a on sam uznawany jest za ikonę polskiej sceny muzycznej. Jacek Krzaklewski to kolejny wybitny wrocławianin, to gitarzysta i kompozytor, który przez wiele lat występował w różnych zespołach, by od roku 1989 niemal nieprzerwanie grać w jednej z najważniejszych polskich grup rockowych, Perfect. Jego charakterystyczny styl gry i kompozycje na stałe wpisały się w historię rodzimej muzyki. Nie można pominąć także wybitnego pianisty z Wrocławia, Krzysztofa Jabłońskiego, który odnosił sukcesy na międzynarodowych konkursach pianistycznych. Szczytem jego osiągnięć była trzecia nagroda zdobyta w 1985 roku podczas prestiżowego konkursu chopinowskiego. Jego interpretacje utworów Chopina do dziś cenią melomani na całym świecie. Wrocław to również kolebka polskiego rocka alternatywnego. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych basistów, kompozytorów i autorów tekstów w Polsce urodził się właśnie tutaj. Lech Janerka, bo o nim mowa, w latach 70. i 80. był liderem kultowego zespołu Klaus Mittwoch, a następnie rozpoczął udaną karierę solową, inspirując kolejne pokolenia muzyków. Na liście znanych wrocławian nie może zabraknąć wszechstronnego artysty, piosenkarza, muzyka, aktora i kabareciarza Pawła Domagały. W 2009 roku współtworzył zespół Ginger, lecz prawdziwą popularność przyniosła mu piosenka Weź nie pytaj, która stała się przebojem roku 2018 w plebiscycie RMF FM. Utwór ten towarzyszył słuchaczom w całej Polsce i na długo zagościł na listach przebojów. Wrocław może także pochwalić się jedną z najciekawszych artystek na polskiej scenie alternatywnej. Maria Peszek to urodzona tutaj piosenkarka, autorka tekstów oraz aktorka. Zadebiutowała w 2005 roku, tworzy w klimatach rocka alternatywnego oraz indie popu, a jej utwory doceniają zarówno słuchacze, jak i krytycy muzyczni. Miasto nad Odrą to również miejsce, skąd pochodzi znany raper, wokalista, autor tekstów, konferansjer i aktor. Waldemar Kasta swoją karierę rozpoczął w latach 90. najpierw związany z zespołami hardcore, by potem założyć hip-hopową grupę Kasta, która przyniosła mu ogólnopolską rozpoznawalność. Przykłady te pokazują, że Wrocław to prawdziwa kuźnia talentów. Zarówno muzycy, jak i artyści innych dziedzin, którzy wyrośli w tym mieście, od lat kształtują oblicze polskiej kultury, a ich dokonania są doceniane nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Warto pamiętać o ich wrocławskich korzeniach, bo to właśnie tutaj zaczęła się ich droga do sukcesu.

0: Co dziś robimy?
1: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2. Po reklamie.
3: To jest gra.

To jest program A Słyszałeś, że we Wrocławiu. We Wrocławiu na Ostrowie Tumskim każdego dnia można spotkać postać, która wydaje się wyjęta z innej epoki. Mężczyzna w czarnej pelerynie i cylindrze jeszcze przed zmrokiem przemierza brukowane uliczki, by zapalić niemal 100 gazowych latarni, a tuż po świcie gasi je, zanim miasto obudzi się na dobre. W dobie nowoczesnych technologii i LED-owych iluminacji zawód latarnika wydaje się niemal magiczny i niepowtarzalny. Kim jest ten człowiek, którego codzienna praca przyciąga turystów, mieszkańców i miłośników miejskich legend? Jak wygląda jego dzień i co sprawia, że tradycja zapalania gazowych latarni przetrwała do dziś? Gazowe latarnie jako źródło miejskiego oświetlenia pojawiły się we Wrocławiu w połowie XIX wieku. Wówczas były symbolem postępu technologicznego, a ich światło rozświetlało mrok ulic i placów. Dziś na Ostrowie Tumskim zachowało się 98 zabytkowych latarni, które wciąż rozbłyskują dzięki pracy latarnika. To właśnie ta część Wrocławia, najstarsza i najbardziej malownicza, stała się miejscem, gdzie tradycja spotyka się z teraźniejszością. Latarnik nie tylko dba o to, by lampy rozświetlały ulice, ale także pielęgnuje niezwykłą atmosferę tego miejsca. Codzienność latarnika, rytuał, który nie przemija. Każdego dnia, niezależnie od pogody, latarnik wyrusza na swój obchód. Przed zmrokiem zapala wszystkie latarnie, a o świcie gasi je, zanim promienie słońca na dobre rozproszą nocny mrok. Praca ta wymaga nie tylko punktualności, ale także dbałości o detale. Latarnik musi dokładnie sprawdzić stan techniczny każdej latarni, zwracając uwagę na szczelność instalacji, czystość szyb i odbłyśników oraz ogólną kondycję urządzeń. Dwa razy w tygodniu przeprowadzane są dokładne kontrole szczelności instalacji gazowych, a każda wykryta nieszczelność jest natychmiast usuwana. Latarnik odpowiada także za czyszczenie latarni, usuwanie przyklejonych plakatów, reklam i ogłoszeń, a także monitorowanie ich czystości i wyglądu. Praca latarnika to nie tylko zapalanie i gaszenie lamp, to także konserwacja urządzeń, reagowanie na awarie, wymiana uszkodzonych elementów i dbałość o to, by latarnie przez cały rok prezentowały się nienagannie. Roczny koszt eksploatacji gazowego oświetlenia na Ostrowie Tumskim wynosi około 350 tysięcy złotych, a za całość odpowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, który od roku 1996 sprawuje pieczę nad tym wyjątkowym systemem oświetlenia. Strój latarnika, symbol tradycji i elegancji. Nie sposób nie zwrócić uwagi na charakterystyczny strój wrocławskiego latarnika. To właśnie on sprawia, że postać ta jest tak rozpoznawalna i chętnie fotografowana przez turystów. Strój składa się z dwuczęściowej peleryny, dolnej sięgającej do kolan oraz krótszej, zakrywającej ramiona do łokcia. Peleryna wykonana jest z czarnego, matowego i wodoodpornego materiału. Ozdobiona jest podwójną lamówką przy stójce i na brzegach krótszej części, a zapinana z przodu na dwie złote zapinki. Na lewej stronie krótkiej peleryny na wysokości piersi wyszyty jest herb miasta Wrocławia o wysokości 9 cm, wykonany nićmi w kolorze czerwonym, białym i złotym na czarnym tle. Całość uzupełnia czarny cylinder, który dopełnia historyczny wizerunek latarnika. Latarnik, turystyczna atrakcja i strażnik miejskiej legendy. Latarnik z Ostrowa Tumskiego to nie tylko pracownik techniczny, ale także nieformalny ambasador Wrocławia. Codziennie spotyka się z mieszkańcami, turystami i miłośnikami historii miasta. Ludzie chętnie robią sobie z nim zdjęcia, nagrywają filmiki, a jego obecność stała się nieodłącznym elementem klimatu Ostrowa Tumskiego. Dzięki niemu Wrocław zachował cząstkę swojej dawnej magii. Tę samą, którą pamiętają najstarsi mieszkańcy miasta i którą dziś mogą podziwiać kolejne pokolenia. Zawód latarnika, choć dziś już unikatowy, jest symbolem ciągłości, troski o dziedzictwo i szacunku dla tradycji. W świecie, gdzie wszystko dzieje się szybko, a technologia wypiera dawne rozwiązania, praca latarnika przypomina, że są rzeczy, które warto pielęgnować i przekazywać dalej.

Słuchacie, a słyszałeś, że we Wrocławiu skąd wzięła się nazwa Wrocław? Pochodzenie nazwy Wrocław to fascynująca podróż przez wieki, podczas której miasto zmieniało swoje oblicze i brzmienie, by ostatecznie stać się stolicą Dolnego Śląska, jaką znamy dziś. Historia tej nazwy to opowieść o książętach, cesarzach, wielkich mocarstwach i zwykłych mieszkańcach, którzy przez stulecia kształtowali charakter tego miejsca. Każda epoka zostawiła na niej swój ślad, a każde kolejne pokolenie nową literę, nową wymowę, nowe znaczenie. Pierwsze ślady istnienia osady, z której wyrósł dzisiejszy Wrocław, giną gdzieś w mrokach wczesnego średniowiecza. Archeolodzy i historycy spierają się, kiedy dokładnie na Ostrowie Tumskim, wyspie na Odrze, pojawiła się pierwsza stała osada. Pewne jest jedno, to właśnie tutaj rozwinął się gród, który zapoczątkował dzieje miasta. Z czasem pojawiła się potrzeba nazwania tego miejsca, a wybór imienia nie był przypadkowy. Najbardziej prawdopodobna teoria mówi, że nazwa Wrocław pochodzi od imienia czeskiego księcia Wratysława I, który panował na początku X wieku. To właśnie od jednej z wersji jego imienia, Wratysław, Wrocisław, Wratisław, miał zostać zaczerpnięty pierwotny zapis nazwy grodu. W kolejnych dekadach, wraz z rozwojem osady i zmianami politycznymi, również nazwa podlegała ewolucji. Pod koniec X wieku Śląsk znalazł się pod panowaniem Piastów. Ważnym momentem w historii miasta był słynny zjazd gnieźnieński, który odbył się w roku 1000. To wtedy cesarz Otton III wraz z księciem Bolesławem Chrobrym podjęli decyzję o utworzeniu nowych biskupstw. Jedno z nich miało powstać właśnie na południu państwa, w grodzie nazwanym Wratisławia. Ta łacińska forma pojawia się po raz pierwszy w źródłach pisanych i jest jednym z najstarszych znanych zapisów nazwy miasta. Wraz z umacnianiem się władzy Piastów, Wrocław trafia do kronik biskupa Tietmara z Magdeburga. Nazwa miasta pojawia się w różnych wariantach, oddających zarówno językowe, jak i polityczne wpływy tamtych czasów. Kolejne stulecia przyniosły jeszcze większe zmiany. W XIV wieku Śląsk przeszedł pod panowanie korony czeskiej, a miasto stało się ważnym ośrodkiem politycznym i kulturalnym Królestwa Czech oraz Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W dokumentach z 1327 roku stolica Śląska funkcjonuje już jako Wratisławia. XVI wiek przyniósł kolejne przetasowania, kiedy to Habsburgowie zdobyli prymat na europejskiej arenie politycznej. Wraz z nimi Śląsk, a więc i Wrocław, znalazły się w strefie wpływów tego potężnego rodu. W roku 1620 w zapiskach pojawia się już niemiecka forma Breslau, która z czasem zyskuje przewagę. W połowie XVIII wieku, po wojnach śląskich, Wrocław staje się częścią Królestwa Prus, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych wariantach nazwy miasta. Z czasem, gdy na tych ziemiach utrwaliło się panowanie niemieckie, z nazwy Breslau znika jedna litera S. Miasto pod tą nazwą funkcjonowało aż do roku 1945, kiedy to po zakończeniu II wojny światowej Dolny Śląsk znalazł się w granicach Polski. Wtedy też przywrócono polskie brzmienie Wrocław, a nowa nazwa stała się symbolem nowego początku i powrotu do słowiańskich korzeni miasta. Brytyjski historyk Norman Davies, autor książki Mikrokosmos, podkreśla, że na przestrzeni wieków odnotowano ponad 50 różnych form nazwy tego miasta. Polacy mówią dziś Wrocław, Niemcy Breslau, Czesi Wratisław. Każde z tych imion odzwierciedla odmienne spojrzenie na historię i dziedzictwo tej niezwykłej metropolii. Wrocław to przykład miejsca, w którym historia, język i polityka przeplatały się przez całe wieki, pozostawiając po sobie bogactwo nazw i tradycji. Dziś, spacerując ulicami Wrocławia, trudno sobie wyobrazić, ile razy zmieniało się imię tego miasta. Każda kolejna wersja była świadectwem epoki, władców, mieszkańców i ich języka. Miasto, które przetrwało liczne burze dziejowe, zachowało w swojej nazwie echo dawnych czasów, a jego obecna forma jest zwieńczeniem długiej i fascynującej historii.